0: Reklama.
1: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
2: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest Kraina Snu, Płock, ulica Chopina 1.
2: Kasper Klonowski, witam i po raz pierwszy spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 19 kresek powyżej zera, a temperatura odczuwalna jest dokładnie taka sama. Spodziewajmy się przyrostu, a jeżeli chodzi o utrudnienia drogowe, to kierowcy pamiętać muszą o pracach na Lasuckiego.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel salonu Kraina Snu, oferujący łóżka i materace marki MK Foam Koło.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki. Dzień dobry. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka w Warszawie. Stało się to po policyjnym zatrzymaniu. Mężczyzna miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas interwencji zaatakował funkcjonariuszy gazem, a jednego z nich ugryzł i próbował uciec.
4: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. No i tutaj w trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa.
3: Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Sprawę wyjaśnia prokuratura i policyjny wydział kontroli. Strażakom udało się już zlokalizować pożar w fabryce w Harnowie na Pomorzu. Ogień już się tam nie rozprzestrzenia. Pożar w firmie zajmującej się produkcją aerozoli wybuchł wczoraj po 12. W szczytowym momencie akcji brało w niej udział 60 zastępów strażaków. Z powodu złego stanu powietrza ewakuowano 20 mieszkańców i 8 osób z zakładu. A blisko 2000 osób przez cały weekend brało udział w Małopolsce. Polska tur na Pustyni Błędowskiej. Był quiz wiedzy, konkurs z nagrodami, ale przede wszystkim rodzinne rajdy.
5: Mamy długi dzień, na ogólnie tutaj tereny, coś pięknego, lubimy tutaj spędzać czas.
6: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze, Małopolska tur, więc no, fajna atmosfera jest.
3: A podkreślali kolarze, kolejna edycja Małopolska tur 12 i 13 września w Nowym Targu.
0: SK Płock News.
2: Płoccy policjanci rozpoczęli akcję znaczenia rowerów. Zgłosić możecie się i wy. Oznakowanie jednośladu zwiększa szanse na jego odzyskanie w przypadku kradzieży oraz ułatwia identyfikację właściciela. Jaka będzie Wisła Płock w nadchodzącym sezonie? Adam Majewski nie rzuca deklaracjami, ale zdradził cel, do którego będzie chciał dążyć razem z zespołem.
7: Miejsce, w którym pracowałem jako trener i jako zawodnik preferowałem grę ofensywną. Wisła Płock grała bardzo pragmatycznie w poprzednim sezonie i pierwsze, co się rzuca w oczy, że będziemy chcieli prawić tą grę ofensywną i grać bardziej ofensywnie, na większej troszeczkę intensywności.
2: A liga rusza już 25 lipca.
8: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
9: No to czas zacząć poniedziałkowe ćwiczenia. Dzisiaj Dzień Kultury Fizycznej.
10: Ja na przykład ćwiczyłam cierpliwość przy ekspresie do kawy. Jeju, strasznie wolno u nas kapie.
9: Jankes na przykład ćwiczy właśnie parkowanie u nas pod biurem.
10: No to rzucamy pytanie. Co ćwiczycie od rana?
9: 664-402-302. To telefon, bo są też nowe technologie, czyli messengerowe, wiadomości głosowe.

0: skończyłem to parkowanie na parkingu, no i egzaminator na koniec powiedział, że i tak nie zdałem. Więc jak będą reklamy, muszę pójść przestawić auto
1: z tymi ćwiczeniami.
2: Ale dobrze, że masz dobre ubezpieczenie, to jest najważniejsze.
1: Czy wy zauważyliście, że jak się robi kurs na prawo jazdy, jest tam to parkowanie na placu, wjeżdżanie tyłem?
2: Mhm. Chyba już nie ma. To jest?
1: Jest, jeszcze jest. Jest. To jak dobrze to zrobisz i ładnie zaparkujesz, to drzwi nie otworzysz, bo to jest tak wąskie.
0: Dokładnie.
1: Kto ma taki
2: garaż?
1: Albo
2: ty jesteś taki szeroki.
1: Tutaj jest taka szansa.
0: Ja poległem na kopercie.
2: Naprawdę?
0: Za mało dałem.
2: No!
1: Co ćwiczycie?
2: Dzień dobry wam mówimy.
1: Od samego rana dzisiaj dzień kultury fizycznej, jakby co.
3: No, cześć SK, dobrze się składa, że dzisiaj taki dzień. Dorota z tej strony się kłania. Ja sama osobiście jestem nauczycielem wychowania fizycznego i dzisiaj raz z moją klasą lecę na wycieczkę rowerową. Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia.
2: No. Dorota dba o łydki młodzieży.
0: I pamiętajcie, w kaskach jak na rower, to bardzo ważna kwestia.
2: I to wszyscy.
0: Czy to rower wodny, czy rower zwykły, to wiadomo, że najważniejsze w kasku.
1: Na wodnym to cię pociągnie cię na dół.
2: A na stacjonarnym, na siłowni też?
1: No, bezpieczeństwo najważniejsze.

0: tego numeru też można ćwiczyć cokolwiek, prawda? Prawda!
1: Poranne pracowanie.
2: Z nami pani Jadzia w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jadziunia, a ty co ćwiczysz od rana?
1: Panie na stojąco.
3: To ładne.
4: Jak żyrafa. Żyrafa
3: jak konie. 20 też, minut dziennie tylko.
1: Też ćwiczy na stojąco.
4: Tak.
2: I nie chodzi o to, że dobra klacz z ciebie. Nie, nie, nie, o to chodzi.
1: Tak, też ćwiczy na stojąco.
0: No dobra, ćwiczymy też prasowanie, czyli patrzymy, co się dzieje na świecie, w prasie i nie tylko oczywiście.
4: Justyna Steczkowska, słuchajcie, opowiedziała o swojej relacji z naturą. Mm. A to jest chyba jakaś taka podobna jazda, jak do tej, co Edyta Górniak ma.
0: Że co, przytulanie się do drzewa i te inne takie?
4: Chyba tak, że jednoczy się z kosmosem, właśnie z drzewami. Mm-hmm. I w ogrodzie Justyna Steczkowska, w swoim przydomowym ogrodzie, posadziła drzewa na cześć swoich dzieci. I teraz się trzymajcie.
5: Trzymamy się.
4: Jako nawóz, sama to powiedziała w wywiadzie.
5: Nawóz?
4: Jako nawóz pod drzewami we własnym ogrodzie.
5: Ten taki prawdziwy?
4: Użyła
5: swoje
4: łożyska z porodu. Tak, tak powiedziała.
0: Dzień dobry, proszę zostawić łożysko, bo ja zabiorę do domu.
4: Co ty na to,
2: Jadziu?
1: Dobrze, że jeszcze śniadania nie jadłam.
0: O kurczę, to ciekawa historia.
2: Chodźmy spać na stojąco.
0: Kurczę, ciekaw jestem, gdzie nasze łożysko. Tam gdzie jest twoje łożysko? Idź do szpitala, zapytaj.
4: Świetnie rosną podobno.
1: Może rosną? Też jakieś rośliny na nim
2: rosną. Ja ostatnio wymieniałam łożysko w samochodzie, więc...
0: To może o te łożyska chodzi.
4: Dajcie jakiegoś innego newsa, bo ja już nie mogę z tym.
2: Poznaliśmy kolejne nazwiska nadchodzącego tańca z gwiazdami. Do grona tańczących celebrytów dołączy Helena Englert, ale również Man. Mandaryna!
4: Wow. Będzie mandaryna, super!
2: Internauci piszą, że to no jednak trochę niesprawiedliwe, bo przecież ona jest tancerką.
4: No faktycznie.
0: Aha, rzeczywiście, tak.
4: No. Już wygrała,
0: będzie
4: tak?
0: Miała fory. Co to na to, Jadziu?
1: W pierwszym odcinku obowiązkowo musi zatańczyć do Every Night.
6: Tylko w Radiu SK.
1: Znacie?

0: Kuba i Kuba dołączyli do grona obudzonych 24 minuty po 6 rano.
1: Ale nic nie stygnie, bo my cały czas ćwiczymy. Tutaj rozgrzewka pełną parą, można byłoby powiedzieć. Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej i zastanawiamy się, co można ćwiczyć.
2: Kultura fizyczna, czyli w skrócie WF, prawda?
0: Tak jest.
2: No, wiadomo, no.
0: Twój synek jak ma na imię?
2: Proszę.
0: Kubuś?
2: Też.
0: Mam z nim ćwiczenia.
3: Jestem tłusty, mały, lecz cieszę z tego się. I ćwiczę góra, dół, a później chętnie jem.
0: O, puchatek. Jankes.
4: Kama i Wiktor.
5: Kama i Wiktor.
0: Dajcie nam znać, co wy ćwiczycie od rana.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.

0: szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu możesz zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Wisła w Płocku.
2: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
3: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
4: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
5: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Życie często tracimy na podjęcie dobrych decyzji. I jest to problem. Ale jak złom chcesz sprzedać, to problemu nie ma. Trzeba w kronie sprzedać. Bo jak nie w kronie, to nie. Złom to kron. Kron to złom. Pamiętaj, jak nie w kronie, to nie. Złom do kronu.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
11: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Utrudnień kierowcy w najbliższym czasie spodziewać mogą się przede wszystkim w związku ze wzmożonym ruchem, który we znaki dawać będzie się na głównych szlakach komunikacyjnych miasta. Pamiętajmy też o stałych utrudnieniach, a jeżeli chodzi o prognozę pogody, to temperatura będzie stopniowo wzrastać.
10: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
12: 6.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam na Wrocki. Działa jak Viktor Orban, gdy był premierem Węgier. Tak o prezydencie Polski mówi prezydent Ukrainy, według Wołodymyra Zełenskiego. Karol Nawrocki zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. A dziś na stacjach paliw ceny takie jak w weekend za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł. 94 grosze, a za diesla 6 zł. 12 groszy. To niższe ceny w porównaniu do tych piątkowych.
13: Sponsorem programu był Decathlon.
14: SK Sport News.
12: Egipt jest pierwszą wygraną w historii swoich występów na Mistrzostwach Świata. Jego piłkarze wygrali 3-1 z Nową Zelandią. Drugi punkt dopisała sobie reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka, która 2-2 zremisowała z Urugwajem. Belgia nie potrafiła znaleźć sposobu na Iran i ten mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Z kolei Hiszpania nie dała szans Arabii Saudyjskiej i wygrała 4-0.
13: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
15: Jankes,
16: Kama i Wiktor.
17: Janki miał przed chwilą tak zaskoczoną minę, jak normalnie karnet na siłownię, jeżeli wyciąga go raz w roku.
18: To prawda, ale komputerek przestał mi działać, ale no dobrze. Nie o tym, nie o tym, on nie ćwiczy. Jak wy ćwiczycie?
19: Halo, dzień dobry.
20: Cześć, ja od rana ćwiczę nogi na pedałach w samochodzie. Gaz, hamulec, gaz, hamulec. A, jeszcze sprzęgło.
18: Radio SK.
8: To absolutnie nie hamujcie się w kontaktach z Eską.
18: Tak, to prawda. Zapraszamy, polecamy, co ćwiczycie w poniedziałek 22 czerwca.

0: Dualipą, fajnie się ćwiczy i bardzo dobrze. 638 tutaj jest, Kam.
1: Przez Europę przewala się fala upałów, ale teraz będzie o fali zwracania orderów. Jak się okazuje, już swój oddał były prezydent Ukrainy, Leonid Kuczma. Zaraz po nim zrobili to także inni byli prezydenci, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, no.
2: Słuchajcie, jak tak dalej pójdzie, to w Makach, tam nad Ladą, gdzie się zamawia kanapki, oprócz opcji zamów order, trzeba będzie dodać jeszcze jedną, oddaj order.
3: Reklama.
4: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
7: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku?
8: Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje.
7: Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo.
8: Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
9: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
10: Zgłoś dziecko na bezpłatną, intensywną terapię wakacyjną. Stowarzyszenie Odzyskać Więzi w Płocku zaprasza dzieci w spektrum autyzmu na tygodniowy turnus wielospecjalistycznej terapii. Tylko 15 miejsc, 20 godzin terapeutycznych na osobę. Zgłoszenia pod numerem 510 141 242. Projekt dofinansowany ze środków PFRON.
11: Już 27 czerwca rozpocznij lato w hotelu Cavallo. Zapraszamy na wesele otwarte, wyjątkową zabawę taneczną do ostatniego gościa, jak na prawdziwym weselu, ale bez pary młodej. Koncert Iwony Węgrowskiej, goście specjalni i mnóstwo atrakcji. Hotel Cavallo, 602 198 598.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: Czy pani gotowa jest do występów?
1: Tak.
0: Bardzo dobrze.
2: Budzi w urodziny.
1: Mati, czyli Mateusz.
0: Oczywiście. Witamy Mateusza na Antenie Radia SK, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny.
3: No, witam was.
0: Witamy, witamy. Mateusz.
3: Tak.
0: Pochwal się, które to urodziny? No, pochwal się przed wszystkimi.
3: No, niestety już 32.
1: Panie, to może kolego. Zadam pytanie o inną rocznicę, mianowicie, który rok jesteś po ślubie?
3: A to pierwszy rok, to już pierwsza rocznica.
4: I teraz najważniejsze pytanie, jak oceniasz ostatnie 365 dni ze swojego życia?
3: No, jeszcze lepiej niż wcześniej.
0: Czyli polecasz, żeby się, obrączkować?
3: Oczywiście, no, jeśli ma się odpowiednią partnerkę przy sobie, no to jak najbardziej.
1: Słyszałeś, Wiktor? Wiktor, czy słyszałeś?
0: Wiktor, słyszałeś?
4: Nic nie słyszę, słuchawki mam popsute.
0: No dobrze.
1: Słuchaj, no oczywiście my bardzo ci serdecznie gratulujemy, ale chyba bardzo dobrze wybrałeś, dlatego że twoja małżonka stwierdziła, że to będzie najlepszy pomysł, żeby właśnie rok po ślubie zrobić ci taką niespodziankę urodzinową, żebyś wiedział, że ona jest fajna i że ty jesteś fajny.
3: Ja wiedziałem, bo to ona zawsze ma takie oryginalne pomysły.
1: No, mówię, dobrze wybrałeś. Tak masz mniej więcej plus 100 do zarąbistości.
3: No ale to moja kochana żona także.
4: Mateusz, wiesz, że ty masz najważniejszą pracę w ciągu ostatnich paru dni, bo ty się zajmujesz klimatyzatorami na co dzień, prawda?
3: Tak.
1: No, panie.
4: Złoty człowiek!
1: Rozumiem, że telefon dzwoni non-stop teraz.
3: No, czy dzwoni non-stop, to nie wiem, no ale ludzie się budzą dopiero, jak zaczynają być upały. To.
0: No, ale po co mają dzwonić, jak jest zimno? Jak jest zimno, to jest zimno. Jak jest ciepło, to się wtedy się dzwoni. No.
3: Ja tego nie mogę pojąć.
4: Zapłacimy ci 100 zł za przegląd klimy u nas w studiu. To wystarczy, czy nie?
3: No, jak najbardziej. Dla was nawet za darmo zrobię, nie ma problemu.
0: Wejdzie, działa, albo nie działa, stuwa.

0: Jak to kiedyś Paździoch mówił, panie Sean, pan jest Mendes. Za chwilę siódma na zegarkach.
1: Zaraz po godzinie siódmej będzie nasza zabawa, siódme wygrywa. I uwaga, będzie bardzo trudne pytanie.
0: Dawaj, dawaj podpowiedź jakąś.
1: Mam podpowiedź dać?
2: Aha. Daj.
1: Czy może odpowiedź?
0: No coś co pomoże.
2: Dobra, tutaj odpowiedź i niech sobie wybiorą później pytanie.
1: Odpowiedź na jedno pytanie brzmi nigdzie.
3: Jankes, Kama, Kama i Wiktor.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
12: Gastorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
14: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
15: W moim mieście pada deszcz.
16: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
17: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest Kraina Snu, Płock, ulica Chopina 1.
2: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu jak na razie bez zmian, bo nasz redakcyjny termometr cały czas wskazuje 19 na plusie, a temperatura odczuwalna jest taka sama. W ciągu najbliższej godziny temperatura wzrośnie, a jeżeli chodzi o utrudnienia, to kierowcy pamiętać muszą o pracach w centrum miasta.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel salonu Kraina Snu, oferujący łóżka i materace marki MK Foam Koło.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Włodymyr Zełenski krytykuje Karola Nawrockiego po decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego. Zdecydował się na eskalację ze względu na walkę polityczną. Działa jak Viktor Orban, mówił ukraiński przywódca w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji TSN. Od czasu decyzji o odebraniu odznaczenia Iskrzy na linii Warszawa-Kijów i z tymi informacjami reporter Eski Michał Skolimowski.
4: Dzień
3: dobry, Michale. Jest szansa na złagodzenie tych nastrojów?
4: Na razie na to się nie zanosi. Prezydent Ukrainy zarzuca polskiemu prezydentowi, że ten działa na potrzeby polityki wewnętrznej i porównuje go z byłym węgierskim premierem. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Mówił Zełenski, który odesłał swój order, publikując przy tym zdjęcie z placówki pocztowej. To rozpoczęło lawinę. Swoje odznaczenia oddało też wielu innych ukraińskich polityków, w tym szef MSZ-u, a także byli ukraińscy prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko.
3: A prezydent zdecydował o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Ponad 1400 interwencji zanotowali strażacy z powodu burz. Największe szkody nawałnice wyrządziły w Wielkopolsce.
5: Działania polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połaniach gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, jak również wypompowywaniu wody z zalanych terenów posesji oraz piwnic.
3: Mówi nam Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. W miejscowości Banie koło Gryfice drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony został tam dach oraz ściana budynku. A burzom towarzyszą upały. Te zachęcają do opalania. Eksperci ostrzegają, że zbyt dużo słońca może być dla nas niebezpieczne. O czym powinniśmy pamiętać?
6: Żeby używać kremów z filtrem, żeby zawsze wyjść z nakryciem głowy, bo promienie słońca mogą być dość ostre.
7: Czym się może skończyć dłuższe przebywanie na takim ostrym słońcu?
6: No oczywiście może skończyć się udarem cieplnym, czyli jest to wtedy bardzo już trudna sytuacja.
3: Mówiła Joanna Samburska z sanepidu w Bełchatowie, z którą rozmawiał reporter Eski Rafał Różycki.
0: SK Płock News.
2: Kolejny obiekt sportowy w naszym regionie doczekał się wsparcia. Tym razem środki powędrowały do gminy Nowy Duninów.
8: Pozyskaliśmy 250 tysięcy złotych na budowę oświetlenia stadionu gminnego LKS Wisła Nowy Dunin.
2: Powiedział wójt Karol Gutkowicz. Zarząd na zawsze zarekomendował projekt, a decyzję o przyznaniu gminie dotacji podjęli radni sejmiku województwa. Dwa etapy za nami, a teraz pora na rozstrzygnięcie. Coraz większymi krokami zbliżamy się do wielkiego finału konkursu Wistula Folk Voice. Zaplanowano go na 19 sierpnia, a odbędzie się on w Parku Północy.
9: Dzień kultury, ale żeby była jasność, fizycznej,
10: tak. Co ćwiczycie od samego rana? Dajcie znać, 3 minutki po godzinie 7.
11: Dobre SK, w poniedziałek rano to ja ćwiczę cierpliwość na naszych polskich drogach.
10: No to uwaga, wdech i wydech.
9: Raczej wydech i klakson.

0: 10 minut po godzinie 7 u nas w SC Wiktor Waligura, który śpiewa 4 pory roku. No można powiedzieć, że za oknami w przeciągu ostatnich 48 godzin mieliśmy co najmniej 3 pory roku, bo było lato, była wiosna, była jesień, no na szczęście śniegu jeszcze nie ma.
1: To ja jeszcze polecam zupę Spora. Bardzo, bardzo fajna sprawa.
2: Zupa Spora.
1: Zupa Spora.
0: 4 pory.
2: Słuchajcie, moi drodzy, mam tutaj newsa. No, sceny rodem z filmu akcji, można by rzec. Pod łodzią złodziej uciekał przed policją skradzionym samochodem.
1: No zdarza się.
2: Było IO, afera, piski opon, szaleństwo, no i szalony rajd przerwał operator koparki. W sensie pan jechał koparką i zauważył, że coś się dzieje złego.
1: Włączył się do akcji?
2: Włączył się do akcji, a dokładnie swoją łyżkę. Zatrzymał tego złodzieja swoją łyżką, łyżką maszyny koparkowej.
1: Ale to tak trochę życie przerobiło ten stary dowcip na nowy dowcip.
0: A jak? Bo ja nie znam.
1: No teraz jest taki. Przejeżdżał złodziej obok koparki i dał się nabrać.
3: Jankes

0: Ale się ładnie składa. Ha, ha, ha. 17 po 7.
1: Wygrywa w Radiu SK.
0: 17 po 7 i 7 wygrywa idealnie. Dzwońcie, dzwońcie do nas, no i dajcie sobie szansę na nagrody.
2: Jak zwykle zejdziemy do piwnicy, poszukamy wszystkiego, co ma logo Eski i zapakujemy do worka i wam wyślemy, czyli nasz zestaw gadżetowy.
3: No właśnie, dzwońcie 664-402-302. Odpowiedź na 7 pytanie gwarantuje nagrodę. 1 sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i tylko i wyłącznie osoby, które trzymają telefon przy uchu i my mówimy cześć.
0: Dzień dobry.
4: Halo, halo. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Jak masz na imię?
4: Marcin.
0: Marcin, witamy Marcina, no i lecimy do 7.
3: Marcin, a jak miał na imię Jan Paweł II?
4: Jan Paweł.
0: Nie, no jak, nie, gdzie, czekaj, to jest
3: miał
0: odpowiedź.
3: Miał na imię Karol.
2: Właśnie, Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła.
0: No. Marcinku, Marcinku, przeproś siebie, naprawdę.
4: Przepraszam.
0: Proszę.
2: Jest jeszcze pytanie dodatkowe z gwiazdką. Czy można w tym konkursie źle odpowiadać?
5: Można, jak najbardziej. Jeszcze jak?
3: Trzymaj się, Marcinku. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Odbieramy dalej telefony. 664-402-302.
0: Dla formalności buczenie puszczę.
3: Halo.
6: No, dzień dobry, witam.
3: Na hejka. Jak ty masz na imię?
6: Patryk.
2: Jak ładnie cię, Patryk, witam. Słychać. Bierzcie przykład z Patryka. Brzmijcie jak Patryk, bez pogłosu.
1: Drugie.
0: Leźmy, no.
2: Kim albo czym w szpitalu zajmuje się pediatra?
6: No, leczy dzieci.
2: No, oczywiście.
0: Prosizna.
2: No, oczywiście.
1: Trzecie.
3: Gdzie leży przysmak suwalski?
0: Niam, niam, niam, niam, niam.
6: Na Suwalszczyźnie.
2: W sumie ja bym uznał, tak.
0: Jest coś takiego, jak mówię, przysmak.
6: Kakao, kakao. No.
3: Jest przesmyk suwalski, to prawda.
2: Ale przysmak też pewnie jest, no. Czy jakieś kartacze, cepeliny, inne takie tam duchy puszczy. To też są przysmaki.
3: No dobra, jedźmy z następnym.
1: Czwarte.
0: Uwaga, czwarte. Co się działo, jak Pinokio kłamał?
6: Rósł mu nosek.
3: Kłam, kłam, Pinokio, kłam.
0: Kama zejdź z Pinokia.
1: Piąte.
2: Uwaga, co oznacza na drodze okrągły znak z białą strzałką na niebieskim tle?
0: Jego, się zgubiłem w połowie.
6: Nakaz, znaczy, jak na prosto nakaz jazdy.
2: Zna się, kurde, dobry.
0: Dobry jest, dobry, dobry, dobry, dobry.
6: Kierowcą ciężarówki jestem, to muszę trochę dać. Ja nie.
7: Tutaj w lewo miałam rondo objechać.
2: Dobrze, Patryk, że nie jesteś jak Asia, no.
0: Uwaga, szóste teraz.
1: Szóste.
3: Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej, więc wymień 3 ćwiczenia na poprawę pośladka. Ale tylko lewego.
6: Przysiady, skłony i te szejki.
2: Szejki? Tylko nie te do jedzenia i do picia.
6: No nie, nie.
2: I uwaga.
1: Siódme.

0: I siódme.
1: Siódme ostatnie.
2: No, zapraszamy.
1: No, zapraszamy. Proszę, Paweł.
0: Jaki jest dzisiaj dzień?
3: Poniedziałeczek.
0: Bardzo dobrze. Jesteś na bieżąco i bardzo dobrze. Gratulujemy oczywiście. Nagrody są twoje.
3: No dobra, to pozdrawiam mnie, moją osobę i cały Ozorków. Buziaczki dla was.
4: Ozorków. Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Mnie, moją osobę, to prawie jak Krzysztof Ibisz.

0: To jest smolastej Doda i przed koncertem Dody, który dawała w weekend, widziałam, jak się napięła. Zobaczcie, mięsień. Wiem, że nie znacie tego słowa. To chyba przekaz do was, panowie. Zobacz.
1: Jak to nie znamy?
0: I ją koleżanka klepie w lewy pośladek.
2: Okay. No dobrze, dobrze, dobrze, żeby to wszystko było takie jak struna.
1: Cały czas coś Kama nam sugeruje w Dniu Kultury Fizycznej, bo dzisiaj właśnie jest tak.
2: No dobra, ale za chwilę u nas newsy. Marcin Prowski będzie o samobójach na Mistrzostwach Świata w piłkę nożną.
1: Jakoś wyjątkowo dużo razy strzelają do własnej bramki. No. Mm-hmm. Może kierują się taką zasadą, że jak nie umiesz strzelić przeciwnikowi, to strzel chociaż sobie. Radio.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz furę, rozbiłeś furę z Acelim 4.

0: A lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
4: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Utrudnień kierowcy w najbliższym czasie spodziewać mogą się przede wszystkim w związku ze wzmożonym ruchem, który we znaki dawać będzie się na głównych szlakach komunikacyjnych miasta. Pamiętajmy też o stałych utrudnieniach, a jeżeli chodzi o prognozę pogody, to temperatura będzie stopniowo wzrastać.
3: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
5: 7.30 to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. Tragiczny wypadek na autostradzie A4 w województwie opolskim. Trasa w stronę Wrocławia. Między węzłami Opole Zachód i Brzeg jest całkowicie zablokowana. A to po tym, jak ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej, który stanął w ogniu. Zginął pracownik obsługi autostrady. Kolejny rolniczy protest. O 11.00 rolnicy zablokują węzeł Gryfino w zachodniopomorskim. Kierowców będą czekać objazdy drogą wojewódzką numer 119.
3: Sponsorem programu był Decathlon.
6: SK Sport News.
5: Północnoamerykański mundial obfituje w samobójcze trafienia. Pod tym względem idzie na rekord. Do tej pory padło już 8 goli do własnej bramki. Mistrzostwa są blisko przeskoczenia turnieju sprzed 8 lat, kiedy wpadło 12 samobójczych goli. A Serena Williams wraca do gry. Amerykanka dostała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę w turnieju singlowym. Wcześniej ogłoszono, że utytułowana tenisistka zagra też w deblu, a towarzyszyć będzie jej siostra Venus.
7: Nasza też dostała i się nie chwali.
3: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
8: Jaka i Wiktor.
9: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry, witamy po weekendzie.
10: Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej, więc co po niektórzy świętują, co po niektórzy nie, ale pytamy, co ćwiczycie od samego rana.
11: Siemanko, ja ćwiczę teraz od rana ubieranie się do zajęć, także potem wyjazd na zajęcia tramwajem. Pozdrawiam serdecznie.
9: No, takie wkładanie skarpetek po weekendzie to nie jest łatwa sprawa. Co ćwiczycie? Dzisiaj z rana dajcie znać.

0: ależ ten numer chodzi. Działa za każdym razem. Tutaj Radio SK w poniedziałek 22 czerwca. Już 7.37.
1: No. Właśnie jest 7.37, a już teraz żar leje się znowu z nieba, słuchajcie.
2: Właśnie w tym momencie sprawdzam. Za oknami 22 stopnie.
0: Wydaje w wielu się, miejscach tak. I będzie jeszcze cieplej
2: dzisiaj. Niesamowite. 7.37.
1: To może być ostatni moment na to, żeby otworzyć okno i przewietrzyć, bo potem przez cały dzień należy mieć zamknięte, eksperci przypominają. Chociaż może to się wydawać dziwne, to uwaga, gdy na zewnątrz jest cieplej niż w mieszkaniu, to okna powinniśmy trzymać przez większą część dnia zamknięte, zasłony zasłonięte, otwieramy znowu dopiero na wieczór. Eksperci mówią, że dzięki temu wnętrze mieszkania dłużej pozostanie chłodne.
2: O Jezu, i to jest ten moment, kiedy jesteś introwertykiem i nic nie musisz zmieniać, bo masz zasłonięte okna cały rok.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No, sprytnie.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: Bo w Media
11: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
12: Fireny to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze fireny zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wakacyjny budżet boli? Sprzedaj złom u pani Joli. Gdy w wydatkach brak kontroli, sprzedaj złom u pani Joli. Bo to modne, bądź co bądź, z recyklingu kasę wziąć. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25, wzdłuż torów. Zapraszamy do pani Joli.
15: I po reklamie.

0: pijemy kawę, tańczymy, rozgrzewamy się na początku tego tygodnia.
1: Taka miła atmosfera i za chwilę popsuje ją Nosel.
0: Oczywiście.
2: Popsuje. Co po niektórym poprawi?
1: Słuchaj, no jakbyś była Mirosławą, to byś się nie cieszyła, że do ciebie dzwoni.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry. Ja telefonuję z centrali telewizyjnej, proszę pani, bo widzę, że tutaj nabyła pani drogą kupna od nas telewizor ostatnimi czasy i ktoś chyba opcji, proszę pani, tutaj nadzoru kamerowego nie wyłączył pani, za co bardzo panią przepraszam i teraz chciałabym, proszę pani, za pani pośrednictwem też to wyłączyć. Mogłaby pani?
5: A no tak, no.
4: Tak, i widzę, że tutaj, proszę pani, już panią podglądali ci chłopacy, którzy byli na drugiej zmianie, za co bardzo przepraszam i ja te opcje, proszę pani, podglądania ze strony telewizora muszę pani wyłączyć, a gdyby pani mogła kombinację na pilocie włączyć, no to byśmy, proszę pani, spróbowali to wyłączyć.
5: Pani co, ale to syn zainstalował, nie ja instalowałam, także ja się na tym
4: tak,
5: nie znam.
4: Tak, ale na zakładzie tutaj u nas, proszę pani, nie odinstalowali tego monitoringu, bo tam pani ma taką czerwoną kropkę od telewizora.
5: No ja nie widzę kropki dalej czerwonej na tam telewizorze.
4: Momencik, niech pani podejdzie do tego telewizora.
5: No proszę bardzo, jestem.
4: Moment, widzę panią, w okularach pani jest, a pokój jest taki... A pokój jest taki zielonkawy?
5: Matko bosko, no bez jaj.
4: Nie, ja panią bardzo przepraszam, to powinno być dopilnowane, zwłaszcza na rynek europejski, bo na rynek, proszę pani, zachodnioamerykański, to akurat nie sami się sobie wyłączają, a na europejski, no.
5: Jak można było mnie podglądać? No szlak mnie zaraz trafi.
4: Nie, proszę pani, ja pani obiecuję, że to nigdzie indziej nie trafi, proszę pani, tylko będzie wewnątrz w firmie, proszę pani, spokojnie. I dlatego też dzwonię, żeby to pani wyłączyć. Gdyby pani mogła kombinację, proszę pani, spróbujemy, czy u pani to zadziała.
5: Mam włączyć telewizor?
4: Niech pani włączy telewizor, tak, niech pani włączy.
5: Dobra, no jest.
4: Będziemy robili kombinację z nadzieją taką, że ta kombinacja zadziała u pani, bo wie pani, odległość też może robić swoje. A gdyby pani mogła teraz kombinację 505.
5: No jest, no.
4: Co pani widzi na telewizorze? Coś pani wyskoczyło?
5: Nie, ten kanał.
6: Ja nie
5: dostępny.
4: A widzę tam jakaś jeszcze jedna osoba się zjawiła. Dalej panią widzę. No kurde, to nie działa.
5: To jest syn obok. Stań sobie tam.
4: Dobrze, ostatnią kombinację proszę pani zróbmy. 4-0 niech pani wklika.
5: Ale jest program, cały czas idzie.
4: No, bo to ma iść, bo to pilotem pani musi wyłączyć.
5: Tak, 4-0. No. Pisałam. Następny pisze.
4: No i widzi pani, już mam teraz ciemne. Nie widzę już pani. Dobrze, wyłączyliśmy to na całe szczęście.
5: Aha, dobra, czyli mnie pani już nie widzi.
4: Już teraz widzę czarną plamę, proszę pani.
5: Czyli widzieli mnie, pisza mnie.
4: No tak, i nawet tam pani chyba coś jadła jeszcze.
5: Ja na śniadanie.
4: Proszę pani, to ja może przełączę do Krzysztofa, to on pani wszystko wyjaśni.
7: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
5: Chyba wspieram szczerze, ty ale ście mnie zrobili z kuper.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Ale lubię, jak ludzie sobie wyznają miłość po wkręcie. To są emocje, to jest radio na żywo.

0: Za chwilę ósma, poranne zajęcia z muzykologii. Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, no i Vito Bambino.
1: No i studenci, którzy mają, no właśnie, letnią czy upalną sesję, jak to teraz się nazywa?
2: Tak czy siak na pewno gorącą.
0: Okej. Okay. O tym za chwilę w newsach Marcin Procki.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama. Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
9: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest Kraina Snu, Płock, ulica Chopina 1.
2: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu zgodnie z zapowiedziami temperatura zaczęła stopniowo wzrastać i aktualnie nasz termometr wskazuje już 20 na plusie, a odczuwalnie jest delikatnie cieplej. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to kierowcy pamiętać muszą o pracach na ulicy Wyszogrodzkiej.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel salonu Kraina Snu, oferujący łóżka i materace marki MK Foam Koło.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Pożar opanowany, ale strażacy nadal walczą z ukrytym ogniem. To na terenie zakładu produkującego aerozole w Harnowie koło Ustki. Na miejscu wciąż pracują strażacy, którzy dogaszają pogorzelisko. Możliwe, że potrzebne będzie ściągnięcie ciężkiego sprzętu, by rozebrać niektóre elementy budynku. Zdjęcia z pożaru możecie zobaczyć na sk.pl. Mediatorzy mówią o zachęcającym postępie. W Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA z Iranem. Strony pracują nad końcowym porozumieniem pokojowym. Z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski. Michale, co już ustalono?
4: Powołano 3 specjalistyczne zespoły. Mają m.in. zapewnić polityczny nadzór nad mediacją. Jest też grupa do spraw kwestii nuklearnych, a także koordynująca skuteczne wdrożenie porozumienia. Omówiono również m.in. mechanizmy mające zapewnić pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz te związane z egzekwowaniem zawieszenia broni w Libanie. Pierwsza sesja rozmów trwała kilkanaście godzin. Miały one przebiegać w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze. Są sygnały o postępie. Strony dają sobie 60 dni na wypracowanie ostatecznej wersji porozumienia pokojowego.
3: Studenci mierzą się z sesją na uczelniach i powoli planują wakacje. Te wielu chce wykorzystać na tymczasową pracę. Jej znalezienie nie jest to wcale takie proste.
5: Bardzo duże szczęście, że akurat moja koleżanka szukała kogoś do pracy, więc będę pracować w hotelu.
6: Jeśli chodzi o studiowanie, to Toruń jest fajne, ale jeśli chodzi o szukanie pracy dorywczej między studiami, jest bardzo ciężkie.
7: Całkiem ciężko jest znaleźć dla studentów pracę, jeśli chodzi o taką dorywczą, sezonową.
3: Usłyszeliśmy od studentów z Torunia.
0: SK Płock News.
8: Kacper Klonowski. Lipiec nad Wisłą zapowiada się imprezowo. To m.in. za sprawą kolejnej edycji Ekwador Festival. Wydarzenie znowu zawita do amfiteatru, a my wiemy, co usłyszymy tam na 100%.
9: Exploration of Space, Cosmic Gate na pewno, Fiesta w Majorka i Bitro z pewnością usłyszycie. Dlaczego warto? Ponieważ życie jest za krótkie, żeby nie bawić się dobrze.
8: Powiedział DJ Omen. Ekwador Festival już 18 lipca, a wydarzenie poleca Radio SK. Poznaliśmy Płoszczanina roku 2025. W ramach plebiscytu statuetkę otrzymał Andrzej Markowski.
10: Jan, Ankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
11: Dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Kultury Fizycznej, no i sprawdzamy, co ćwiczycie. Czy ćwiczycie cierpliwość, czy ćwiczycie pośladki, czy ćwiczycie coś innego.
12: SK, ja ćwiczę dzisiaj powieki, żeby nie zasnąć w pracy.
13: Właśnie, jakby ktoś miał otwierać do oczu, to ja też chętnie.
11: W tym wszystkim najważniejsze, żeby poniedziałek nie ćwiczył nas.
13: Tak, dokładnie. Dajcie znać, co tam ciekawego ćwiczycie z samego rana. Czekamy oczywiście, a można do nas dzwonić. Można zostawiać głosówki na eskowym messengerze. Do wyboru, do koloru.

0: 9 minut po godzinie 8. Cały czas prowadzimy nierówną walkę z poniedziałkiem. Mam nadzieję, że wygrywacie. Wygrywacie?
1: Wygrywamy!
2: Słuchajcie, no i stało się. Dzień dobry radio, dzień dobry TVN. Już jest informacja taka oficjalna. Chociaż ta informacja już wcześniej była, teraz została potwierdzona. Będą jeszcze dwa razy potwierdzać, ale no mamy potwierdzenie potwierdzenia.
1: Oficjalnie w weekend ujawniono nową parę prowadzących Dzień Dobry TVN.
2: I kto?
1: Od 1 lipca budzić z ekranów będą Izabela Krzan.
2: Aha.
1: I
2: nasz
1: jeszcze
2: radiowy,
1: do niedawna.
2: No właśnie, Janek Pirowski. Ale widzieliście... Ale przyznajcie, że Janek tak dobrze w radiu nie wyglądał jak w telewizji. No tak to właśnie wygląda, serio, no.
0: Włączymy. Nawet w czasie radiowego poranka włączymy, będziemy oglądać pod jednym warunkiem.
1: Jakim?
2: Jakim? Ja nie mam warunku. Ty masz jakiś warunek?
0: Tak. Tam Dawaj. Się musi pojawić poranna zabawa pod tytułem Co Izunia trzyma w ryjku?
3: Jankes. I

0: Au, 17 po 8.
1: SK Karniaki Kart.
2: Cały czas zbieramy ekipę do naszej zabawy SK Karniaki Cup. Pamiętajcie, że w finale nawet 10 tysięcy złotych do zdobycia, ale najpierw trzeba się dostać do naszej drużyny, tak dostać powołanie.
0: To teraz tak zwany mały finał, poniedziałkowy, poranny. Patrycja razem z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
4: Słuchajcie, Patrycja no, jest idealną pretendentką do tego, by pojawić się 4 lipca w wielkim finale na PGE Narodowym.
0: To jakie argumenty za tym przemawiają, że tak jest?
4: No tak jest, że choćby gra w FC Ponalewce, w takim no, słynnej drużynie. Dalej grasz, prawda?
3: Znaczy, to była taka nasza zbieranina i raz tylko wystąpiliśmy.
4: No to co? No to wszystko gra. Na jakiej pozycji?
3: Na napastniku.
2: A czy to prawda, że byłaś jedyną kobietą grającą na turnieju?
3: Tak, na tyle mężczyzn mam tylko ja.
2: Wow!
0: Kurczę. Okay.
2: To domyślam się, że wszyscy próbowali cię faulować.
3: No, różnie bywało.
0: Mam też pewne podejrzenia, patrząc po nazwie i po tym, co się dzieje w tej rozmowie, że chyba Sławkowi ta drużyna przypadłaby do gustu.
4: Ale rzeczywiście kochasz piłkę nożną, prawda?
3: Jeszcze raz?
4: Kochasz, lubisz piłkę nożną, uwielbiasz.
3: Tak, tak. Już oglądasz kiedyś raz zrezygnowałam, ale musiałam do tego wrócić, bo się nie dało.
4: Okej, a oglądasz Mistrzostwa Świata w piłkę nożną? Komu kibicujesz?
3: Polsce.
4: Bardzo wiadomo, dobrze. No zawsze. I mamy ekspertkę kolejną tuż po kamie. Bardzo dobrze.
2: Patrycja, to przejdźmy w takim razie do meritum. Mianowicie, za momencik usłyszysz zdanie mówione przez Sławka Peszko.
0: Jedno słowo będzie wygwizdane.
2: No i ty musisz powiedzieć, jakiego słowa brakuje. Masz na to 3 sekundy. Gotowa?
3: Tak.
5: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta. Stadion czy...
3: Monopolowy.
4: Nie.
2: Niestety nie była to dobra
4: odpowiedź. Patrycio, Sławek nas słucha, jak mogłaś?
3: No bo wczoraj narzeczonego pytałam i mi tak podpowiedział.
2: I to jest dowód na to, że nie ma co się słuchać facetów, dziewczyny. No, trzeba sobie kombinować.
3: Ale mówię, przyznam mu pierwszy raz rację, jak wygram. No i nie będzie.
2: I wyszło
3: tak,
2: jak zwykle.
0: Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Stówka na zakupy. W jakim chcesz sklepie? Jakiego byś sklepu nie wybrała? Tam to 100 zł będzie można wydać.
3: Dobra, super, dziękuję.
2: Trzymaj się ciepło, a was zapraszamy na SK.pl. Tam można odsłuchać zagadkę. W ciągu dnia będą pojawiały się podpowiedzi i trzymamy kciuki za to, żebyście zgarnęli 1000 zł kieszonkowego, nocleg w Warszawie dla 2 osób, a później grę w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i walka o 10 tysięcy złotych.
0: No to wracamy do sklepu z hitami na czasie.
1: SK Karniaki Cup. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 8:30 na jaskowych zegarach. Cały czas mamy poniedziałek i dzień kultury fizycznej.
1: No i co, ćwiczycie samego rana?
2: Ja dzień jak co dzień. Zaczynam od treningów, niestety w poniedziałek jestem listonoszem i za chwilę przesiadam się na rower i pedałuję. Pozdrawiam.
0: To serduszko jak dzwon.
3: Ale smutne będą te wszystkie listy, no.
4: Pani była tak optymistyczna, no,
3: jak moje awizo. Young, young.

0: Reklama. Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
3: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
4: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Utrudnień kierowcy w najbliższym czasie spodziewać mogą się przede wszystkim w związku ze wzmożonym ruchem, które we znaki dawać będzie się na głównych szlakach komunikacyjnych miasta. Pamiętajmy też o stałych utrudnieniach, a jeżeli chodzi o prognozę pogody, to temperatura będzie stopniowo wzrastać.
3: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
5: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Nowe ostrzeżenia przed pogodą. Alerty przed upałem wydano dla okolic Zamościa, Rzeszowa i Przemyśla. IMGW ostrzega także przed burzami, które prognozowane są w całej południowo-wschodniej Polsce. Kierowcy, nadal zablokowana jest A4 na Opolszczyźnie. Na odcinku między Opolem a Brzegiem rano doszło do poważnego wypadku. Trasa w stronę Wrocławia jest zablokowana. A po dwóch turniejach Ligi Narodów polskie siatkarki zajmują czwarte miejsce. Na zakończenie zawodów w Bangkoku Polki przegrały z Kanadą 2-3. Kolejny turniej ruszy za 2,5 tygodnia, a biało-czerwone wystąpią tym razem w Osace.
6: I Wiktor.
7: Wiktor. Trwają poranne ćwiczenia.
8: Ćwiczymy, bo dzisiaj dzień rzeczywiście WF-u Kultury Fizycznej.
9: No właśnie, i zastanawiamy się, co ćwiczycie tak naprawdę od rana.
10: Siemaneczko, z rana to ja ćwiczę pracowników na magazynie.
8: Dziękujemy w imieniu pracowników.
11: Pan trener się odezwał.
8: W sobotę we Wrocławiu były ćwiczenia na stadionie żużlowym.
11: To był taniec na wodzie.
8: Tak, 3 godziny. 3 godziny ćwiczyli przed oficjalnym rozpoczęciem zawodów żużlowych, ale się udało. I gratulacje dla Bartka z Marzliga. Co się sobą

0: Poniedziałek. Poniedziałek. Jeszcze raz. Poniedziałek.
1: Słuchaj, dobrze, że jesteś wśród przyjaciół, bo wśród przyjaciół takie poniedziałki zdecydowanie łatwiej jest oczywiście jakoś przeżyć. I co więcej, to, że przyjaźń jest bardzo ważna w życiu, stwierdziło również PKP.
2: Ale z kim oni każą mi się przyjaźnić?
1: Wyobraźcie sobie, że...
0: PKP Polska z PKP Niemcy.
1: Zaproponowali.
0: Ojej.
1: Wymyślono polsko-niemiecki bilet przyjaźni. W obiegu pojawi się 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych dla młodzieży z dwóch sąsiednich krajów. Prawie tak. Bilety mają służyć, tutaj cytuję, pogłębianiu wzajemnych relacji.
2: No i nawet niby człowiek nic pogłębiać nie planował, ale
0: za darmo to uczciwa cena.
3: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Już 27 czerwca rozpocznij lato w hotelu Cavallo. Zapraszamy na wesele otwarte, wyjątkową zabawę taneczną do ostatniego gościa, jak na prawdziwym weselu, ale bez pary młodej. Koncert Iwony Węgrowskiej, goście specjalni i mnóstwo atrakcji. Hotel Cavallo, 602 198 598.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Ja mogę zacząć ćwiczenie, to nie śniadania.
1: Ja właśnie zjadłem kawałeczek pączka.
2: A mógłbyś tak poćwiczyć na przykład dzielenie się? To jest bardzo ważna cecha. Dzieci byś nauczył...
1: Nie wierzę, że to powiedziałaś. Sama nie wierzę, że to powiedziałaś. Ja pierwszy hit do dzielenia, ja z tym mówię, że ja się nie dzielę.
0: Przypominamy, że ale dzisiaj jeden wielki poligon ćwiczebny od rana, więc pytamy was, co wy ćwiczycie w poniedziałek?
3: Z rana to ja ćwiczę swoją cierpliwość w staniu w korku i już mentalnie nastawiam się na akcję szukaj miejsca parkingowego.
0: Oj, szukaj.
1: To jest rzeczywiście trudne, no. Ja polecam w ogóle Warszawa w centrum w ciągu dnia, to jest dopiero challenge, no. To jest niesamowite.
0: Ta, można wtedy...
4: A ja tam od rana ćwiczę, jak nie wieść siebie, nie stanąć obok.
0: Dokładnie, to jest to uczucie.
2: Ale jakby tak człowiek stanął obok siebie, to byłoby nas dwie, więc może robota poszłaby szybciej.
0: Ale w sumie tak podsumowując dzisiejsze starania, ćwiczenia i te wszystkie historie poranne, to...
5: Dzień dobry, Eska. A ja się zapytam, po co ćwiczyć?
6: Ja mam kres. I Wiktor.
1: Dziękujemy bardzo, no ale ćwiczymy oczywiście, teraz muzykę ćwiczymy na Antoniewski.

0: Carla Fernandez. Cudowna, wspaniała na tenie RDS-K. 5 minut i będzie z nami godzina 9.
1: No właśnie, to jest poniedziałek, więc pamiętajcie, że on za momencik się kończy, a potem już jest wtorek.
2: Tak sobie analizuję nazwę tego dnia. Poniedziałek.
1: No.
2: Oni nawet wymyślając nazwę stwierdzili, że coś tu nie działa.
3: Jan, i Wiktor.
0: We wtorek będzie lżej.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
11: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
12: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
13: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Sponsorem programu jest Kraina Snu, Płock, ulica Chopina 1.
2: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Aktualnie nasz redakcyjny termometr cały czas wskazuje 21 na plusie, a temperatura odczuwalna jest delikatnie niższa i wynosi 20 stopni. W najbliższym czasie niewykluczone przelotne opady, a z utrudnień kierowcy pamiętać muszą o pracach na Laskowskiego.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel salonu Kraina Snu, oferujący łóżka i materace marki MK Foam Koło.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
3: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zablokowana czwórka i kilkukilometrowy korek w stronę Wrocławia. To po tragicznym wypadku na autostradzie w Rzędziwojowicach w Opolskiem. Ciężarówka wjechała tam w busa służby drogowej. Zginął jej pracownik.
4: Ten samochód ciężarowy przewoził inne pojazdy. Uderzył w samochód obsługi autostrady. Tam w tym samochodzie były 3 osoby.
3: Relacjonuje Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracuje policja. A przed sądem m.in. Dariusz Matecki. Dziś w Szczecinie ma ruszyć proces posła PiS i 7 innych osób oskarżonych w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Dotyczy m.in. wyłudzania środków oraz tzw. prania brudnych pieniędzy. Więcej o tym Michał Skolimowski.
5: Prokuratura informowała, że akta sprawy to w sumie kilkadziesiąt tomów. Sam akt oskarżenia liczy 200 stron. Według śledczych poseł brał udział w ustawianiu konkursów na ponad 16 milionów złotych. Środki miały trafiać do powiązanych z nim stowarzyszeń i być wydawane na cele niezgodne z przeznaczeniem. Dariuszowi Mateckiemu zarzuca się też przestępstwa związane z fikcyjnym zatrudnieniem w Lasach Państwowych. Poseł PiS nie przyznaje się do winy, co do tzw. wyłudzeń z Funduszu Sprawiedliwości. Tłumaczy, że konkursy zostały zrealizowane. W kwestii Lasów Państwowych podkreśla, że jego praca była tam rzeczywista i są na to dowody.
3: A posłowi PiS grozi do 10 lat więzienia. Ponad 1400 interwencji strażaków z powodu burz. Największe szkody wyrządziły w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Sporo podtopień było też w Małopolsce, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
6: Interwencje polegały przede wszystkim na udrażnianiu przepustów, usuwaniu połamanych gałęzi z dróg oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.
3: A dziś alerty drugiego stopnia przed burzami obowiązują w całej południowo-wschodniej Polsce.
7: SK Płock News.
8: Kacper Klonowski. W Płocku powstanie specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą. Miasto pozyskało na ten cel ponad 700 tysięcy złotych. Grant pozwoli na pokrycie 100% realizacji projektu. Otrzymujesz podejrzane SMS-y z ZUS-u? Nie wchodź w linki i reaguj natychmiast. W związku z kolejną próbą wyłudzenia danych, zakład prosi o ostrożność. Nafciarze zakończyli urlopy. Drużyna rozpoczęła przygotowania do nadchodzącego sezonu PKO BP Ekstraklasy. W pierwszych zajęciach treningowych po zasłużonych wakacjach udział wzięło w sumie 27 zawodników.
9: I co, że teraz już z górki? Że dzień coraz krótszy? Naprawdę? No, zajmiemy się tym tematem w tej godzinie, obiecuję. I zajmiemy się też graniem hitów na czasie. Będzie Dua Lipa, będzie Thomas Gray, będzie nareszcie, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, a także wszystkie marzenia. Łatwo, Ganki, Majko też w tej godzinie. Michu Sobkowski, witajcie. Hit.

0: Jedna z gwiazd Wucie Summer Festival. Timbaland na naszej antenie. Timbaland z Nelly Furtado i z Justinem Timberlake'iem, czyli Give It To Me. Ta Polska, słuchajcie, to jest jednak naprawdę całkiem duża, całkiem spora. Mówię o tym w kontekście rzeczywiście przesilenia letniego i tego, że no dzień z górki będzie, no krótko mówiąc. Dzień coraz krótszy. Póki co te zmiany są naprawdę niewielkie, bo na przykład dla Władysławowa, czyli bardzo mocno na północ, to są 4 sekundy mniej od najdłuższego dnia, a dla Zakopanego 3 sekundy. Jest różnica. Jest różnica. Ale to jest minimalna różnica. Ta dużo większa różnica, specjalnie podałem najbardziej na północ, najbardziej na południe, prawie wysunięte miejsca w naszym kraju, bo ta zasadnicza długość to jest długość trwania dnia. W Zakopanem to jest 16 godzin i 15 minut, a we Władysławowie dzisiaj dzień będzie trwał 17 godzin i 19 minut. Krótko mówiąc, godzinkę więcej. No, zimą to nie jest dobry pomysł, żeby się tak poruszać w drugą stronę, bo wtedy jest dłuższa noc, ale póki co, jeśli ktoś ma ochotę na więcej słońca i więcej dnia, to zdecydowanie warto uderzać na północ. Więc generalnie, jeśli ktoś gdzieś wam mówi albo czytacie, że dziś słońce wstało i zajdzie o tej godzinie, no to pytanie, czy to konkretnie dla waszej lokalizacji, bo to się bardzo może różnić w zależności od tego, gdzie przebywacie w danym momencie. Nareszcie Wesce, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, to już za chwilę później Calvin Harris. Radio
1: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i

0: To jest to piękno multirabatu w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.

0: Sapphire. Kapitalny numer od Eda Sheerana na antenie Radia SK. Czytam właśnie informację od warszawskiego zoo sprzed pół godziny, że dziś z przyczyn technicznych zoo będzie zamknięte do odwołania. Mam szczerą nadzieję, że ta przyczyna techniczna to nie jest lew, który na przykład postanowił zrobić sobie ponadprogramową wycieczkę po alejkach zoo, albo nawet poza. DJ Snake i Justin Bieber, czyli Let Me Love You, SC za moment, a później Damiano Dawid.
1: Promocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wakacyjny budżet boli? Sprzedaj złom u pani Joli. Gdy w wydatkach brak kontroli, sprzedaj złom u pani Joli. Bo to modne, bądź co bądź, z recyklingu kasę wziąć. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25, wzdłuż torów. Zapraszamy do pani Joli.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Wisła w Płocku.
10: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
11: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje. Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo. Dokładnie. Grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
16: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.

W sobotę mieliśmy w Parku Wodnym Santago imprezę SK in the Sun i była tam strefa karaoke i tak wspominałem właśnie, że ten numer akurat do karaoke to się nie nadaje z tym swoim epetapetapetapetapet. Użel! Ale do słuchania się nadaje jak najbardziej. Moving to the Sun w Radiu SK tuż przed godziną 10 po 10. Meruza i Bad Memories na początek kolejnej godziny wypełnionej eskowymi hitami na czasie.

0: Reklama.
1: Zapraszam do stanowiska.
0: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania, miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
0: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
0: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
5: Cześć dzieciaki i rodzice. To ja, Termuś. Smok wodny z Term Uniejów. Zapraszam was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
6: Zgłoś dziecko na bezpłatną, intensywną terapię wakacyjną. Stowarzyszenie Odzyskać Więzi w Płocku zaprasza dzieci w spektrum autyzmu na tygodniowy turnus wielospecjalistycznej terapii. Tylko 15 miejsc, 20 godzin terapeutycznych na osobę. Zgłoszenia pod numerem 510-141-242. Projekt dofinansowany ze środków PFRON.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 27 czerwca rozpocznij lato w hotelu Cavallo. Zapraszamy na wesele otwarte, wyjątkową zabawę taneczną do ostatniego gościa, jak na prawdziwym weselu, ale bez pary młodej. Koncert Iwony Węgrowskiej, goście specjalni i mnóstwo atrakcji. Hotel Cavallo, 602-198-598.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
12: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu zgodnie z zapowiedziami temperatura cały czas stopniowo wzrasta i aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje już 22 na plusie. Odczuwalnie jest cieplej, a spodziewać możemy się dalszego przyrostu. Jeżeli chodzi o utrudnienia, przypominam o pracach w centrum miasta.
11: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
13: Jest 10:00, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, trwa walka z pożarem we Włocławku. Ogień pojawił się na terenie zakładu przy ulicy Barskiej. Płonie magazyn z substancjami chemicznymi. Służby ewakuowały pobliski szpital. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najpewniej dziś decyzja Wołodymyr Zełenski ma ogłosić, czy weźmie udział w konferencji w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Jego obecność stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Zełenski wprost skrytykował ruch Karola Nawrockiego. Uważam, że to kontynuowanie przez niego walki politycznej w swoim państwie poprzez podsycanie nienawiści do Ukraińców. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. A prezydent zdecydował o odebraniu orderu Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Po tej decyzji swoich odznaczeń zrzekli się też m.in. byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko czy Petro Poroszenko. A rolnicy zablokują S3 w Zachodniopomorskiem. Za godzinę pojawią się na węźle Gryfino. Wjadą tam ciągnikami i będą czekać na wizytę premiera.
14: Sytuacja jest coraz gorsza. Minister nas kłamie, oszukuje. Widzimy, że ktoś chce zlikwidować rolnictwo w Polsce. A my walczymy o to, żeby na polskim stole polski obywatel miał polską żywność, zdrową, nieskażoną.
13: Zapowiada jeden z rolników, Paweł Toporek. Protest ma trwać do skutku, a kierowcy będą musieli korzystać z objazdu drogami lokalnymi.
15: SK Płock News.
12: Miliony na drogi w powiecie płockim. Podpisano już umowy z wykonawcami. 5 inwestycji drogowych o łącznej wartości przekraczającej 2 miliony i 300 tysięcy zostanie zrealizowanych w najbliższych miesiącach. Bezpłatne warsztaty badmintona w Płockiej 70 od 1 lipca. Raz w tygodniu organizować będzie je klub Łubu-Dubu, a to dzięki wsparciu funduszu grantowego. Sport jest bardziej wymagający niż może się wydawać, a w naszym mieście nie brakuje zawodników grających na najwyższym poziomie.
9: Amatorsko tak naprawdę jest to sport dla każdego,
12: powiedział płocki zawodnik Adam Załęski. Zajęcia startować będą o 19.
16: Mundial w Ameryce Północnej już rozkręcony. Przypomnimy w tej godzinie numer, który z tym mundialem jest związany. Hymn od Andrea Bocelliego i Davida Guetty, szanowni państwo. No w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Nawet te z Bocellim. Meduza na początek, będzie też Dawid Podsiadło, będzie Milki, David Guetta, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: nigdy nie przeminą.
1: Fani futbolu to by chcieli, żeby mundial trwał wiecznie, co? Syny Polaki PZ, otwieram wino na antenie Radia SK. W tym naszym mundialu, czy nie naszym, ale w mundialu, grupa H jak Hiszpania, a raczej H jak Republika Zielonego Przylądka, która zremisowała z Hiszpanią, zremisowała z Urugwajem i ten kraj, którego populacja to mniej więcej tyle, ile mieszkańców ma Poznań, ma szansę wyjść z grupy, a to jest pierwszy raz Republiki Zielonego Przylądka na mundialu, bo ma do rozegrania mecz już tylko z Arabią Saudyjską, która póki co zajmuje ostatnie miejsce. No to byłoby coś, prawda? A my mamy tak zwany mundial w domu, czyli Sławek Peszko i nasza akcja SK Karniaki Cup. Przypomnę, kompletujemy naszą drużynę, która już 4 lipca na PGE Narodowym będzie walczyć o 10 tysięcy złotych. Trzeba spróbować rozszyfrować, jakie jedno słowo jest wygwizdane w tej właśnie wypowiedzi.
2: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
1: Czy? No właśnie, czekam. Na sk.pl zgłaszacie się totalnie za free do naszej akcji SK Karniaki Cup. Koniec końców do zgarnięcia. Pobyt w Warszawie, pobyt na PGE Narodowym. No gra tam, dla których wielu będzie to spełnienie marzenia. No i 10 tysięcy złotych do wzięcia. No i oczywiście porządny afterek ze Sławkiem Peszko. Tej Impala i Jenny Dracula w remiksie za moment, a później Andy Dust, Harris i Zokaria w SC.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera.
8: Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend.
9: Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
10: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
14: To będzie ostatnia reklama.

się wszyscy! To jeszcze jeden mundialowy akcent w tej godzinie. Muzyczny mundialowy akcent, żeby nie było wątpliwości. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mają swoją oficjalną piosenkę. To Shakira i Burna Boy, Die Die, ale mają też oficjalny hymn. Jejku, ja nigdy nie sądziłem, że ja Andrea Bocelliego będę na antenie Radia Esko zapowiadał, no. Nigdy nie mów nigdy, naprawdę. Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA, More Than A Game.

0: Imagine Dragons i Radioactive na antenie Radia SK, żeby grupa rozpieszczała informowaniem nas w social mediach, co się u nich dzieje, no to nie powiem. Ostatni post na Insta sprzed 6 dni to życzenia urodzinowe dla Wayne'a. Wszystkiego dobrego, drogi Wayne'ie. To oczywiście członek formacji Imagine Dragons, a wcześniej poprzedni post to jest sprzed 5 tygodni, więc mam nadzieję, że odpoczywają po prostu. No, również od social mediów chłopaki z Imagine Dragons. Za chwilę Jeremy Sikorski, nie odpoczywamy od hitów na czasie, będzie Majestic, Bonnie M i Rasputin za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
5: I po reklamie.

A ja na to jak na lato. Naprawdę w sam raz na tę porę roku, która właśnie się rozpoczęła. Marisa i Odkochaj. Tuż przed godziną 11. Po 11 hity na czasie będzie na początek. Wiktor Waligura i 4 pory roku.

0: sklep Biedronka.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 27 czerwca rozpocznij lato w hotelu Cavallo. Zapraszamy na wesele otwarte. Wyjątkową zabawę taneczną do ostatniego gościa, jak na prawdziwym weselu, ale bez pary młodej. Koncert Iwony Węgrowskiej, goście specjalni i mnóstwo atrakcji. Hotel Cavallo. 602 198 598.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Sponsorem programu jest Kraina Snu. Płock, ulica Chopina 1.
12: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy utrudnień w dalszym ciągu spodziewać mogą się w centrum miasta, a pamiętajmy też o pracach na Lasockiego. Jeżeli chodzi natomiast o prognozę pogody dla Płocka, to temperatura cały czas stopniowo wzrasta i aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje już 24 na plusie.
11: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel salonu Kraina Snu, oferujący łóżka i materace marki MK Foam Koło.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
13: 11 na zegarach. Zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki, zapraszam. Polityczne trzęsienie ziemi w Londynie. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer złożył właśnie rezygnację. Swoją decyzję omówił już z królem, a przekazał ją na specjalnie zwołanej konferencji. Każda decyzja, którą podjąłem, była podyktowana stawianiem kraju, który kocham, na pierwszym miejscu. Dlatego rezygnuję z funkcji lidera Partii Pracy. Dziś rano rozmawiałem z jego królewską mością, aby poinformować go o mojej decyzji. A Starmer zapowiedział, że udzieli pełnego poparcia swojemu następcy. Ostatnio jego wyniki sondażowe spadały, a do tego jego koledzy z partii namawiali go do rezygnacji. Kolejny dzień obławy. Na razie bez efektu wydano list gończy za 49-letnim Dariuszem Równickim. To podejrzane o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. To czwarty dzień poszukiwań, mówi Sylwia Faryna, rzecznik jędrzejowskiej policji.
14: Policjanci nieprzerwanie sprawdzają każdy napływający sygnał i każdy możliwy trop. Przeszukują kompleksy leśne, tereny trudno dostępne oraz miejsca, w których może ukrywać się poszukiwany.
13: A mężczyzny szuka około 200 funkcjonariuszy wspieranych przez drony, kłady i policyjny śmigłowiec. A dziś możemy poznać kolejne reprezentacje, które awansują do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Blisko awansu jest Francja, która zagra z Irakiem. W tej grupie także Norwegia zmierzy się z Senegalem. Drugi mecz na mundialu rozegra Argentyna, która zagra z Austrią. Ten mecz o 19, a w tej grupie Jordania zmierzy się też z Algierią.
15: SK Płock News.
16: Bezpłatne kulturalne półkolonie w Płocku. Właśnie dziś możecie zgłosić swoje pociechy na wakacje z Fundacją Orlen.
17: Warunkiem zgłoszenia dziecka do udziału w półkoloniach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami i dostarczenie go w godzinach 15:30-17 do szkoły podstawowej nr 23.
16: Powiedział Roman Kusy ze Stowarzyszenia SEKA. Udział wziąć mogą dzieci z roczników 2011-2018. Na koniec sport. Patrycja Przybyszewska, reprezentująca Miejsko Ludowy Klub Lekkoatletyczny Płock, zdobyła złoty medal w skoku wzwyż podczas Mistrzostw Mazowsza U14.
18: Ed Sheeran, Shape of You, bardzo proszę. Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love, też zagram. Będzie Katy Perry, będzie Kuba i Kuba. A na początek numer jeden z gorącej dwudziestki radiaska, czyli najpopularniejszy hit w Polsce. Szanowni Państwo, Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku, 11:02 na zegarach w SC już grają. Michu Sapkowski, witajcie.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato na antenie Radio SK. Zanim lato nam ostygnie, to jeszcze mnóstwo koncertów, mnóstwo imprez, mnóstwo festiwali przed nami. A mnóstwo z tych festiwali również z zaproszeniami i karnetami na antenie Radia SK. Ale nie musicie czekać, bo możecie zgarnąć sobie już dzisiaj na przykład 1000 zł na festiwal, który sobie wybierzecie. To wszystko podczas festiwalowe, love w Radiu SK. Już dzisiaj w imprezce zgłaszacie się zupełnie za darmo na sk.pl albo w aplikacji Radia SK. Za chwilę po krótkiej przerwie Ebony Hurts, a później Taylor Swift u nas.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku?
4: Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje.
5: Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo.
4: Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
6: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
7: Gastorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
9: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Icha! Icha! Wszędzie kicha. A gdzie nie? A jak to gdzie nie? W Kronie nie. A w Kronie. Złom i makulatura. W Kronie. Rewelka. Icha!
12: I po reklamie.

0: Danzel, You Spin Me Round na antenie Radio SK. 10 tysięcy złotych jest do zgarnięcia w wielkim finale SK Karniaki Cup. Najpierw trzeba powalczyć o powołanie. Patrycja dziś z samego rana walczyła.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
2: monopolowy.
3: No!
4: Sławek nas słucha, jak mogłaś?
0: No co, na taką renomę to się pracuje latami. Zgłoszenia na SK.pl, szczegóły już za chwilę, a za chwilę Lady Gaga również muzycznie.
5: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny w...
6: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny...
7: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
8: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
11: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: Wakacyjny budżet boli? Sprzedaj złom u pani Joli. Gdy w wydatkach brak kontroli, sprzedaj złom u pani Joli. Bo to modne, bądź co bądź, z recyklingu kasę wziąć. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25, wzdłuż torów. Zapraszamy do pani Joli.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon,
14: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Halo!

0: BB Rexa i David Guetta, Sad Girls. Niech ona jeszcze zaśpiewa na koniec, dobra?
1: Dobra, dawaj. Ale to jest hicior.
0: Naprawdę, naprawdę. U mnie od pierwszego odsłuchu. Łukasz Zduńczyk odzywa się już do Państwa i będzie się gęściej odzywał po godzinie 12, bo to jemu przekazuje tak zwaną antenę Radia SK.
1: I za chwilę ogłaszam sukces, bo za chwilę zaliczymy pierwszą połowę poniedziałku.
0: O, to są bardzo dobre wieści. I będzie też Bledka od Łukasza, a ja, moi drodzy, mam nadzieję, że słyszymy się w środę wyjątkowo po godzinie 9. Michał Sadkowski, wielkie dzięki.

0: Reklama.
1: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Wisła w Płocku.
6: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
7: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
8: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
9: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
10: Zgłoś dziecko na bezpłatną, intensywną terapię wakacyjną. Stowarzyszenie Odzyskać Więzi w Płocku zaprasza dzieci w spektrum autyzmu na tygodniowy turnus wielospecjalistycznej terapii. Tylko 15 miejsc, 20 godzin terapeutycznych na osobę. Zgłoszenia pod numerem 510 141 242. Projekt dofinansowany ze środków PFRON.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 27 czerwca rozpocznij lato w hotelu Cavallo. Zapraszamy na wesele otwarte. Wyjątkową zabawę taneczną do ostatniego gościa, jak na prawdziwym weselu, ale bez pary młodej. Koncert Iwony Węgrowskiej, goście specjalni i mnóstwo atrakcji. Hotel Cavallo. 602 198 598.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
16: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Aktualnie nasz redakcyjny termometr cały czas wskazuje 24 na plusie, a temperatura odczuwalna delikatnie wzrosła i teraz wynosi 27 stopni. Spodziewajmy się dalszego przyrostu, a jeżeli chodzi o utrudnienia, przypominam o pracach na Lasockiej.
15: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
17: Minęło południe, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zmiana na szczytach władzy w Wielkiej Brytanii. Keir Starmer zapowiedział rezygnację ze stanowiska premiera. Jak przyznał, decyzja jest efektem nacisków wewnątrz Partii Pracy. Głównym kandydatem na nowego lidera ugrupowania i szefa rządu jest teraz Andy Burnham. Zmiana ma nastąpić po wyborze nowego przewodniczącego partii, a jego następcę poznamy najpóźniej we wrześniu. Uwaga na burze. Alerty drugiego stopnia obowiązują w 9 województwach. Najsilniejsze burze prognozowane są na południowym wschodzie kraju. W zachodniopomorskim strażacy z kolei od wczoraj wyjeżdżali do zdarzeń już blisko 200 razy. Służby wezwano m.in. do szkoły w miejscowości Banie, mówi Dariusz Szacht z Wojewódzkiej Straży Pożarnej.
0: Doszło do przewrócenia się drzewa na budynek szkoły. W wyniku tego uszkodzeniu uległ dach oraz ściana obiektu.
17: Nikomu na szczęście się nic nie stało. Uwaga kierowcy, od dziś duże utrudnienia na A2 i S11 koło Poznania. Ruszają remonty na węźle Poznań-Krzesiny. Na początek problemy czekają kierowców jadących autostradą od Świecka w stronę Katowic. Zmiany dotyczą też trasy S11 z Kórnika do Poznania i Świecka. Więcej Bartek Łojewski.
13: Przez remont łącznic na autostradowym węźle Krzesiny trasa S11 w godzinach szczytu jest niemal sparaliżowana. Najtrudniej jest przed Gądkami. Bardzo ciasno też na ulicy Krzywoustego w Poznaniu oraz na samej autostradzie w kierunku Warszawy.
17: A utrudnienia potrwają nawet 5 tygodni.
18: SK Płock News.
19: Miasto upamiętnia 50. rocznicę robotniczych protestów z czerwca 1976 roku. Między innymi za sprawą muralu na bloku przy Narodowych Sił Zbrojnych 17 projektu Roberta Parzychowskiego. Autobusy wodorowe w Płocku. Większość z 18 zamówionych pojazdów dotarła już na zajezdnie.
20: Technologia wodorowa daje nam tą przewagę, że stajemy się niezależni od zewnętrznych dostaw surowców energetycznych. Ten wodór możemy sami wytwarzać.
19: Powiedział prezes komunikacji miejskiej Marcin Uchwał. Do końca tego tygodnia do Płocka dotrzeć powinna reszta zamówienia.
21: Ha, no i mamy to, słuchajcie. Teraz to już zleci do piątku. Już pierwsza połowa poniedziałku, za nami 11:40. Będzie z górki. Zaczynamy razem ten tydzień pracy. Popracujmy razem, a wiadomo, pracę najlepiej zacząć od przerwy na kawkę. I to jest dobry moment na to. A ja wam zagram Bledka na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Prawdziwy klasyk na rozluźnienie. O takich hitach zawsze na czasie też w Radiu SK nie zapominamy. Happy za nami, 19 minut po godzinie 12 w pierwszy poniedziałek lata. I to już jest pierwsza dobra informacja na temat tego dnia. SK odczarowuje poniedziałek, a wy to robicie razem z nami. Więc teraz dajcie znać, co wam w ten poniedziałek wyszło. Może makijaż ładny przed pracą wyszedł. A może cieszycie się, że jesteście teraz w pracy, bo tu przynajmniej jest klimatyzacja, a upalisko straszny. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Po prostu powiedzcie coś dobrego na temat tego poniedziałku, żeby ten dzień odczarować. Czekam na głosowy na Messengerze Radia SK, a na osłonę tego dnia ja wam za chwilę niezły hicior zagram. Justin Bieber z Nicki Minaj za chwilę się pojawi. A wy dawajcie znać, co wam wyszło.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: I po reklamie.

0: Damiano Dawid i Tyla w Radiu SK i poniedziałek może być przyjemny. A wy ten poniedziałek odczarowujecie, dajecie znać, co wam dzisiaj wyszło. I słuchajcie, okazuje się, że są już wśród nas osoby, które nie mogą się doczekać września, mimo że się jeszcze wakacje nie zaczęły. Magda jest wśród takich osób.
1: Mi w ten poniedziałek wyszło dziecko do szkoły i to jest cudowne, bo już w kolejny poniedziałek, ani przez kolejne długo nie wyjdzie.
0: Magda, spokojnie, nie będzie tak źle, bo w wakacje, jak dziecko wejdzie do swojego pokoju i zacznie grać na komputerze, to też prędko nie wyjdzie i też będziesz miała spokój. I to od ciebie będzie zależało, jak długo. Magda, na pocieszenie dostajesz eskową nerkę i butelkę.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
7: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
6: No, sprytnie.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Poczujmy ten spokój jeszcze przez 3 sekundy. O, i od razu lepiej. Od razu człowiek mniej zestresowany. Gips i Kukon z hitem idealnym na poniedziałkowe popołudnie. Tak wam gra Radio SK, a tak brzmi, uwaga, uwaga, prawdziwe, czyste poniedziałkowe szczęście w pracy. Emilka?
1: Mi informatycy dalej robią komputer, bo coś się zepsuło, więc w pracy mam czas, żeby pić kawę i słuchać Radia SK.
0: To niech się panowie tam nie spieszą. Spokojnie, niech dokładnie ten komputer sprawdzą. Emilka ma czas, jakby co.

0: Reklama. W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.

0: Lubin.
1: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje. Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo. Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
2: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 27 czerwca rozpocznij lato w hotelu Cavallo. Zapraszamy na wesele otwarte, wyjątkową zabawę taneczną do ostatniego gościa, jak na prawdziwym weselu, ale bez pary młodej. Koncert Iwony Węgrowskiej, goście specjalni i mnóstwo atrakcji. Hotel Cavallo, 602-198-598.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Sponsorem programu jest Kraina Snu. Płock, ulica Chopina 1.
8: A teraz zerknijmy w prognozę pogody dla Płocka. Aktualnie nasz redakcyjny termometr na ulicy Otolińskiej wskazuje już 26 kresek powyżej zera, a temperatura odczuwalna jest delikatnie wyższa i wynosi 29 stopni. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to kierowcy pamiętać muszą o pracach w centrum miasta.
7: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel salonu Kraina Snu, oferujący łóżka i materace marki MK Foam Koło.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
9: Zbliża się 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Złapano podejrzewanego o zabójstwo w świętokrzyskiej Mierzawie. Dowiedziało się przed chwilą Radio SK. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową. Mężczyzna był poszukiwany od piątku. W akcji brało udział około 300 policjantów, drony, śmigłowiec i psy tropiące. Zatrzymany to były policjant prewencji świętokrzyskiego garnizonu. Wyniki badań nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu. To po pożarze magazynu z chemikaliami na ulicy Barskiej we Włocławku.
10: Ile potrwają to działania związane z dogaszaniem tych drobnych zarzewi pożaru, które gdzieś tam mogą być w obiekcie. Natomiast no, pożar mamy już opanowany.
9: Mówi Mariusz Bladuszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej. Żądają ograniczenia importu i poprawy opłacalności ich upraw. Rolnicy wyjechali ciągnikami na S3 w Zachodniopomorskiem. Protestujący blokują przejazd ekspresówką przy węźle Gryfino.
11: Będziemy strajkować.
12: Do bólu.
11: Dopóki nie będzie rezultatu jakiegoś.
13: Niech nam godliwie zapłacą za nasze zboża. Już padamy. Za rok czasu nie będzie nas.
9: Protest powoduje spore utrudnienia dla kierowców.
14: Prędzej byliśmy w domu, a tak trudno. Jedziemy z Międzyzdrojów na Poznań i już trzeci raz Szczecin okrążamy.
9: A rolnicy zapowiadają, że ten protest może potrwać nawet 2 miesiące.
15: SK Płock News.
8: Adam Majewski nowym trenerem Wisły Płock. To już oficjalne. Płoczanin i wychowanych nafciarzy podpisał kontrakt.
16: Urodziłem się w Płocku, w tym klubie spędziłem 3/4 swojego życia. Na początku swojej drogi trenerskiej miałem takie marzenie, że teraz mogę je powiedzieć, bo się spełniło. Powiedziałem sobie, że mam nadzieję, że w przyszłości na nowym stadionie zostanę trenerem Wisły Płock.
8: Kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Płoczanie sprawdzili swoje zdrowie przed wakacjami. Blisko 5000 badań wykonali mieszkańcy miasta i powiatu płockiego, gostyńskiego oraz sierpeckiego podczas miasteczka Zdrowia Orlen.
17: Mam nadzieję, że za chwilę ktoś z was będzie robił cieszynkę, taki wślizg na kolanach w rogu boiska jak rasowy piłkarz, bo ktoś z was powalczy o to, żeby zagrać w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Będziecie musieli zgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Szczegóły naszej zabawy i zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: SK Karniaki K.
1: Tu są, słuchajcie, większe emocje niż na mundialu, bo my zbieramy ekipę Radia SK, która już 4 lipca zagra w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. 4 osoby już w drużynie są, no ale żeby była dobra drużyna, to musi być 11. Ja mam teraz kandydatkę na linii. Cześć Kamila.
2: Hej.
1: No to reklamuj się, dlaczego ty jesteś dobrą osobą do tej drużyny, bo w skrócie masz życiowe doświadczenie. Jak to się może to twoje doświadczenie w piłce przydać?
2: No ja może nie jestem zawodowym sportowcem, ale no ogarniam wszystko. Zakupy, dziecko, obowiązki, wypiję sobie jeszcze ciepłą kawę. Także lubię działać pod presją. Czasem się zastanawiam, czy nie mam ADHD, bo im bliżej terminu czy czegokolwiek, to tym szybciej działam.
1: Czyli jest refleks i nie ma w tym wszystkim zadyszki. Ja myślę, że ty jesteś idealną kandydatką do naszej ekipy. Ale dobra, żeby się dostać, to musisz teraz przejść ostateczną weryfikację, odgadnąć, co zostało wygwizdane, co mówi Sławek Peszko. Czy ty jesteś na to gotowa? Będziesz miała tylko 3 sekundy, żeby zgadnąć to jedno, jedyne słowo, które da ci bilet na PGE Narodowy.
2: No, spróbujemy. Mam nadzieję, że nie będzie za mocno.
1: No to uwaga, jedziemy.
3: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
2: Policja.
1: Ajajajajaj, no niestety nie.
2: O.
1: Nie, policja. To była zbyt mocna odpowiedź, niestety, słuchaj. Ale słuchaj, mam coś na otarcie łez. Nie przejmuj się, bo to jest coś, co bardzo skutecznie ociera łzy. Bo to jest 100 na pocieszenie.
2: O, no to idealnie, akurat na wakacje będzie.
1: No jakieś tam dobre gofry albo lody, to na pewno się przyda.
2: No na pewno, bardzo dziękuję.
1: Trzymaj się, dobrego poniedziałku, wiem, że jesteś na pracy zdalnej, to tam pracuj intensywnie, żeby przynajmniej
2: udawaj. Tak, oczywiście nie będę udawać, pracuję.
1: A wy wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się, jeżeli wiecie, co powiedział Sławek Peszko, to wpadajcie, zgłoszenia są darmowe, a w wielkim finale na PGE Narodowym do zgarnięcia będzie 10 000 złotych.
0: SK Karniaki Cup.
4: Autopromocja.
5: Niektórzy nie dowierzają.
6: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
5: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
7: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
5: A są tacy, którzy po prostu grożą.
6: No zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
9: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: To będzie ostatnia reklama.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się odmalować salon.
16: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
15: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
16: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: I po reklamie.

0: SK odwołuje poniedziałkowy stres właśnie takimi numerami Mezo i Kasia Wilk. I co ciekawe, ten kawałek powstał w tym samym roku, w którym pojawił się serial Rancho. I słuchajcie, są nowe wieści z planu, bo jak wiecie, powstanie 11 sezon tej kultowej, ukochanej przez Polaków produkcji. I uwaga, jak czytam na SK.pl, na planie pojawi się aż 9 nowych aktorek. Piszemy o tym na SK.pl, mamy też zdjęcia. Ale słuchajcie, to i tak nie ma znaczenia, w kto w tym nowym Ranchu zagra. Przecież jak z telewizora w salonie popłyną takie dźwięki, to przecież wiadomo, że to będzie udany wieczór, niezależnie od obsady. A my w SK też mamy dobrą obsadę. Za chwilę m.in. Benson Boone.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjazd.

0: Taka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
11: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
12: Fireny to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze fireny zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard Płock Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
13: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wakacyjny budżet boli? Sprzedaj złom u pani Joli. Gdy w wydatkach brak kontroli, sprzedaj złom u pani Joli. Bo to modne, bądź co bądź, z recyklingu kasę wziąć. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25, wzdłuż torów. Zapraszamy do pani Joli.
16: I po reklamie.

Martin Garrix i Ed Sheeran w Radio SK. Tego się będzie dobrze słuchało na wakacjach. A państwo Lewandowscy już teraz są na wakacjach. Robert Lewandowski z rodzinką wypoczywa nad jeziorem Como we Włoszech. I jest luksus. Pływają sobie łódką po jeziorze, skaczą do basenu, chyba jest im dobrze. A gdzie Lewandowski będzie grał od nowego sezonu? Nadal nie wiadomo, a fani się niecierpliwią. No i w sumie dobrze, no. Najpierw to niech Lewy wykorzysta zaległy urlop w Barcelonie, a potem dopiero się pomyśli o nowej firmie.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Kaufland jest.
6: Już cztery kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
8: Wakacyjny budżet boli? Sprzedaj złom u pani Joli. Gdy w wydatkach brak kontroli, sprzedaj złom u pani Joli. Bo to modne, bądź co bądź, z recyklingu kasę wziąć. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25, wzdłuż torów. Zapraszamy do pani Joli.
9: Zgłoś dziecko na bezpłatną, intensywną terapię wakacyjną. Stowarzyszenie Odzyskać Więzi w Płocku zaprasza dzieci w spektrum autyzmu na tygodniowy turnus wielospecjalistycznej terapii. Tylko 15 miejsc, 20 godzin terapeutycznych na osobę. Zgłoszenia pod numerem 510 141 242. Projekt dofinansowany ze środków PFRON.
10: Już 27 czerwca rozpocznij lato w hotelu Cavallo. Zapraszamy na wesele otwarte, wyjątkową zabawę taneczną do ostatniego gościa, jak na prawdziwym weselu, ale bez pary młodej. Koncert Iwony Węgrowskiej, goście specjalni i mnóstwo atrakcji. Hotel Cavallo, 602 198 598.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
3: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy utrudnień w dalszym ciągu spodziewać mogą się w związku z pracami prowadzonymi chociażby na Wyszogrodzkiej czy też Lasockiego, a pamiętajmy także o pracach w centrum miasta. Jeżeli chodzi o prognozę, to nasz redakcyjny termometr cały czas wskazuje 26 na plusie, a odczuwalnie jest jeszcze cieplej.
2: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Zbliża się 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Koniec obławy w Mierzawie w Świętokrzyskiem. Zatrzymano 49-latka byłego policjanta podejrzewanego o zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej. Poszukiwania trwały 4 dni, a brało w nich udział ponad 300 policjantów.
5: To była jedna z największych policyjnych obław w regionie świętokrzyskim w ostatnich latach. Informacje o zatrzymaniu narzownika potwierdza policja.
6: Po godzinie 12.20 policjanci z oddziału prewencji policji z Kielc w rejonie niedalekim miejsca zamieszkania 49-latka zatrzymali poszukiwanego.
5: Powiedziała mi Beata Soboń z jędrzejowskiej policji. Przypomnijmy, że do tragedii doszło w piątek po południu, kiedy według śledczych po kłótni z żoną mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów.
4: Sprawę relacjonowała Agnieszka Jędrasik, a więcej piszemy o tym na sk.pl. Ponad 230 razy interweniowali dziś małopolscy strażacy. To przez ulewy i burze, które przechodzą nad regionem. Najwięcej zgłoszeń było w Krakowie.
7: Działania dotyczą przede wszystkim wypompowywania wody z zalanych piwnic i garaży podziemnych oraz usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew. Drzewa spadły na zaparkowane samochody.
4: Powiedział SC Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Gigantyczny pomnik Messiego w Argentynie. 26-metrowy posąg waży około 70 ton i przedstawia piłkarza z Pucharem Świata w geście triumfu. Ma to być nowa atrakcja turystyczna regionu.
8: SK Płock News.
3: Bezpłatne kulturalne półkolonie w Płocku. Właśnie dziś możecie zgłosić swoje pociechy na wakacje z Fundacją Orlen.
9: Warunkiem zgłoszenia dziecka do udziału w półkoloniach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami i dostarczenie go w godzinach 15:30-17 do szkoły podstawowej nr 23.
3: Powiedział Roman Kusy ze Stowarzyszenia SEKA. Udział wziąć mogą dzieci z roczników 2011-2018. Na koniec sport. Patrycja Przybyszewska, reprezentująca Miejsko Ludowy Klub Lekkoatletyczny Płock, zdobyła złoty medal w skoku wzwyż podczas Mistrzostw Mazowsza U14.
10: A jeszcze wracając na chwilę do Messiego, to zdjęcie po mundialu w Katarze, jak on trzyma puchar w geście triumfu, to jest najliczniej lajkowane zdjęcie na Instagramie w historii. Gratulujemy jeszcze raz Messiego, ciekawe jak w tym roku będzie. A my tymczasem odliczamy czas do końca poniedziałkowej pracy. Już niedługo. SK dokłada hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Już niedługo, już zaraz się będzie można zbierać, myć kubek po kawie i kierować się do wyjścia. A na zegarach punktualnie 2:02.

0: Thomas Gray. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a to podobno najzdrowsza przekąska w upalne dni. I tak mówi poważny pan dietetyk, więc to nie jest żadne oszustwo. W gorące dni najlepiej jeść arbuzy. Ma mało kalorii, nawadnia, bo w 90% składa się z wody. Ma jeszcze węglowodany, witaminy, minerały, obniża ciśnienie i stężenie cholesterolu. Same plusy mają te arbuzy, a ja tak nieoficjalnie, słuchajcie, jeszcze słyszałem, że jak druga połówka nam tego arbuza tak w kosteczki pokroi i pestki wyciągnie, to podobno jest jeszcze zdrowszy.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Wisła w Płocku.
9: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
10: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago!

0: stresuj zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: I po reklamie.

0: Kiedy kawa przestaje działać, jest Katy Perry na antenie Radia SK. A teraz uwaga, nasza słuchaczka Madzia chciała nam wszystkim do czegoś się przyznać. Coś wyznać.
1: Hej SK, w czwartek jadę nad morze. Wstyd się przyznać, pierwszy raz w życiu. Pozdrawiam.
0: A to żaden wstyd, można tylko pozazdrościć. Madzia po raz pierwszy zje pysznego gofra nad Bałtykiem. Zobaczy, jak to jest, kiedy bita śmietana zaczyna się rozpuszczać i trzeba szybko dojadać. Po raz pierwszy wbije parawan i zapomni zabrać ze sobą tego gumowego młotka. Wykopie pierwszy dołek na plaży, aż się woda na dnie pojawi. To jest piękne uczucie. Co jeszcze Madzia powinna zrobić po raz pierwszy? Na pierwszym w życiu wyjeździe nad Bałtyk. Możecie dorzucić swoje propozycje w głosówce na eskowym Messengerze.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
7: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
10: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smok wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku?
13: Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje.
14: Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo.
13: Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
15: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
16: I po reklamie.

0: Alfa Rebent w Radiu SK. Gramy hit na czasie, a nasza słuchaczka Madzia przed chwilą się pochwaliła, że po raz pierwszy w życiu w tym roku wyjeżdża na Bałtyk. No i wy oczywiście macie dla Madzi rady. Marta?
1: No na pewno musi przywieźć super pamiątki z nadmorza, najlepsze, czyli gumowe kaczki, czy tam inne jakieś pluszowe kapibary.
0: A i koniecznie taką szklaną kulę z wodą, w której jest latarnia morska. Darek z kolei ma radę, jak się dobrze ułożyć na plaży.
2: Wykopać dołek w piasku i wyłożyć go ręczniczkami lub kocykami, żeby tak pod główkę było fajnie i wygodnie.
0: Ja już to mam przed oczami. Słuchajcie, jeszcze głośnik przenośny, żeby pół plaży słyszało, jakiej muzyki słuchamy. Michał Hanczak w studiu też by tam chciał być na plaży.
3: Spojrzałeś na kiedy powiedziałeś o tym głośniku, ale ja tak nie robię, naprawdę. I nie mam tak, że parawan rozstawiam na 3/4 plaży. Nie mam takich wielkich
0: ale
3: parawanów.
0: Ale jak ktoś Eski słucha, to ja mówię, dajcie głośniej, bo tu fajnie grają. Wrzuć na los, startuję w Radiu SK już za chwilę. Michał Hanczak i Kasia Węsielska przejmują stery.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Już 27 czerwca rozpocznij lato w hotelu Cavallo. Zapraszamy na wesele otwarte. Wyjątkową zabawę taneczną do ostatniego gościa, jak na prawdziwym weselu, ale bez pary młodej. Koncert Iwony Węgrowskiej, goście specjalni i mnóstwo atrakcji. Hotel Cavallo. 602 198 598.
6: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest Kraina Snu. Płock, ulica Chopina 1.
4: A ja po raz kolejny wyglądam dziś za okno. O tej porze standardowo widzę ruch wzmagający się na ulicy Otolińskiej i nie zaskoczę Was też, jak powiem, że już teraz gęściej robi się praktycznie w całym mieście. Jeżeli chodzi natomiast o prognozę pogody dla Płocka, to aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 27 na plusie.
3: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel salonu Kraina Snu, oferujący łóżka i materace marki MK Foam Koło.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Minęła 15. Paulina Horwatowska, to jest SK News. Poważny wypadek w Poznaniu. 4 osoby ranne. To po zderzeniu tramwaju z autokarem. Poszkodowani to 2 pasażerów tramwaju, a także motorniczy i kierowca busa.
6: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, funkcjonariuszy kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi.
5: Mówi Łukasz Paterski z Policji w Poznaniu, a do wypadku doszło niedaleko centrum miasta. Potężne burze nad południową Polską. Superkomórka burzowa przeszła nad Skawiną, a Kraków zmagał się z oberwaniem chmury. Na Podhalu zalany Biały Dunajec, tam doszło też do podtopień.
7: Wystarczyło kilkanaście minut intensywnego deszczu, by Biały Dunajec na Podhalu znalazł się pod wodą. Przez główną ulicę w tej miejscowości płynie rzeka. Woda wdarła się tam, spływając z okolicznych wzgórz.
5: Relacjonuje Łukasz Bobek, a w okolicach Podhala i Nowego Sącza obowiązuje już 3. najwyższy stopień ostrzeżenia przeciw burzom. Są zarzuty po napadzie na kantor w centrum Łodzi. 22-letni obywatel Kolumbii trafił do tymczasowego aresztu. W piątek zaatakował pracownicę punktu przy ulicy Piotr i ukradł ponad 200 tysięcy złotych oraz telefon. Do napadu użył pistoletu gazowego.
8: W toku śledztwa ustalono, że pistolet wykorzystany przez niego nie jest bronią, na którą trzeba zgodnie z ustawą mieć pozwolenie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu oraz odmówił składania wyjaśnień.
5: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Mężczyznę złapano kilkanaście godzin po zdarzeniu. Miał przy sobie większość skradzionych pieniędzy. Teraz grozi mu do 15 lat więzienia.
9: SK Płock News.
4: Kacper Klonowski. W Płocku powstanie specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą. Miasto pozyskało na ten cel ponad 700 tysięcy złotych. Grant pozwoli na pokrycie 100% realizacji projektu. Otrzymujesz podejrzane SMS-y z ZUS-u? Nie wchodź w linki i reaguj natychmiast. W związku z kolejną próbą wyłudzenia danych, zakład prosi o ostrożność. Nafciarze zakończyli urlopy. Drużyna rozpoczęła przygotowania do nadchodzącego sezonu PKO BP Ekstraklasy. W pierwszych zajęciach treningowych po zasłużonych wakacjach udział wzięło w sumie 27 zawodników.
10: Wrzuć na luz!
11: Wrzuć na luz!
12: Wrzuć na luz!
13: Mam wrażenie, że w niektórych kręgach ten poniedziałek to krew, pot i łzy. Ja 2 z tych już zaliczyłam.
14: Za chwilę wam zdradzimy, co konkretnie się wydarzyło. Na szczęście, skoro słyszycie Kasię Mięsierską, jest prawie cała i prawie zdrowa.
13: Mamy nadzieję, że u was dobrze, a jak nawet było kiepsko, to jesteśmy tu od tego, żeby wprowadzić to dobre właśnie w ten poniedziałek.
14: Kasia Mięsierska.
13: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Just the way you are, Milky, David Guetta na antenie Radia SK.
1: Jeżeli mieliście dzisiaj jakieś przygody, to o nich opowiedzcie, bo poniedziałek najwyraźniej sprzyja takim przygodom.
0: Krew, pot i łzy, powiedziałaś parę minut temu.
1: No i że dwa dzisiaj z tych trzech zaliczyłam. Pot, po pierwsze temperatura jest taka, po drugie byłam na siłowni.
0: A to mamy to samo, bo ja też byłem na siłowni i też od temperatury jeszcze klima się zepsuła w naszym open space na dole.
1: No łez nie było, być może jeszcze nie było.
0: A ja mam.
1: U mnie łez, co się dzisiaj stało?
0: Ale takie szczęśliwe, to ci potem poza anteną powiem.
1: Ale to jak już powiedziałeś,
0: dostałem.
1: No podziel się
0: no,
1: zostawię.
0: Ale nie mogę.
1: Chłopcy w ostatniej łasce, powiedzcie, co
0: nie
1: was
0: mogę,
1: tak tam bawi.
0: Bo ktoś by mnie za to bardzo ten...
1: No dobra, krew
0: dobra
1: zdarzyła
0: wiadomość,
1: się
0: tak.
1: Mnie i przyznaję, że to by była bardzo dobra reklama tej firmy, która produkuje te sztućce.
0: Co
1: bo
0: się stało?
1: Zwykłe sztućce w postaci noży, takich używanych do...
0: No.
1: No ja nie wiem, no nie krojenia chleba, raczej smarowania tego chleba masłem. Ewentualnie do pokrojenia kawałka kotleta. Zraniły mnie tak, że zastanawiałam się, czy nie powinnam jechać na szycie.
0: I rzeczywiście ja potwierdzam, Kasia dziszej weszła do studia i powiedziała, czy mógłbyś realizować program, bo ja nie mam palca, to znaczy pokazała kawałek palca, znaczy palec jest cały, ale owinięty plasterkami.
1: Jak to mówią, paluszek i główka to szkolna wymówka, więc w ogóle cieszę się, że dzisiaj tutaj przyszłam.
0: Cieszę się, że nie ma innych cięć w tej firmie. Radio
2: SK. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
9: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
10: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Życie często tracimy na podjęcie dobrych decyzji. I jest to problem. Ale jak złom chcesz sprzedać, to problemu nie ma. Trzeba w Kronie sprzedać. Bo jak nie w Kronie, to nie. Złom to Kron. Kron to złom. Pamiętaj, jak nie w Kronie, to nie. Złom do Kronu.
13: I po reklamie.

Lego. Lego. Lego.

0: Bardzo lubię tego pana.
1: Kaśka Sochacka. A, ty już do przodu.
0: Ja już do przodu.
1: Ja jeszcze żyję Kaśką Sochacką, ale Kaśka Wejsierska już żyje Bauzą.
0: Bo możecie znać jego hit, który gramy w Radiu SK, czyli Magnetic, i on bardzo dobrze brzmi. To jest typowo letni kawałek taki do imprezowania albo do jazdy samochodem. Nie polecam szybkiej, zwłaszcza, że panowie policjanci na pewno słuchają.
1: Ale w Radiu SK mamy już nowy kawałek od Bausy i to jest kawałek pod tytułem I Wanna i on jest też wakacyjny i trochę sobie przy poniedziałkowym popołudniu potańczymy.
0: I zróbcie teraz głośniej, bo wam go właśnie teraz gramy.

0: Sofia. Alvaro Soler, Sofia Wrodgłoska. Jak tylko słyszę tego pana, to sobie wyobrażam, że mieszkamy w Hiszpanii. Nie mieszkamy, ale dzisiaj temperaturę mamy prawdopodobnie taką
1: też
0: jak hiszpańska.
1: Dzisiaj mamy piekarnik, a jak spojrzałem na prognozy pogody na weekend, to tam naprawdę są jakieś takie temperatury, które już są bliskie temu, co ja mam w dowodzie, to znaczy ile mam lat. Także to już naprawdę jest bardzo duży upał.
0: I ceny nad polskim morzem są porównywalne do tych w Hiszpanii, więc nie czujmy się absolutnie gorsi.
1: Ale słuchajcie, tak naprawdę tego lata będziecie mogli pojechać sobie albo nad morze, no może do Hiszpanii nie zdążycie,
0: ale w góry na przykład
1: w góry?
0: Już tak,
1: dlaczego
0: nad jakieś jezioro na pewno też. Jak ktoś ma jakiś pomysł, żeby wyjechać do lasu, to też jest bardzo dobry trop.
1: I nie trzeba będzie mieć swojego samochodu, bo po prostu SK dowozi kampera i podstawia go wam pod wasze drzwi, a potem wy zabieracie ekipę i jedziecie na przedłużony weekend dokąd chcecie.
0: Uwaga, kamper jest zatankowany, co w tych czasach jest bardzo cenną informacją. Już w ten czwartek ktoś się o tym przekona po raz pierwszy.
1: Nasza, chyba mogę powiedzieć, już kultowa akcja wakacyjna wróciła. SK dowozi kampera w tym tygodniu, ale zgłoszenia tylko w aplikacji mobilnej Radia SK, więc musicie sobie ją ściągnąć na smartfon, jeżeli jeszcze jej nie macie.
0: Na waszym miejscu ja bym już w razie czego zaplanowała, gdzie można się na ten weekend
1: wybrać. A ty gdzie byś pojechała? Masz jakieś rady?
0: Wszędzie, ale powiem to temu, kto wygra, bo może akurat mnie zabierze. W zamian za plan! Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepie.

0: Biedronka.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Wakacyjny budżet woli? Sprzedaj złom u pani Joli. Gdy w wydatkach brak kontroli, sprzedaj złom u pani Joli. Bo to modne, bądź co bądź, z recyklingu kasę wziąć. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25, wzdłuż torów. Zapraszamy do pani Joli.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnowestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Moving to the Sun. To jest naprawdę niezły kawałek, który pewnie będzie nam towarzyszył przez całe to lato, które właśnie się rozpoczęło, bo chcieliśmy zauważyć, że dzisiaj mamy początek kalendarzowego, a wczoraj astronomicznego, a chyba jeśli chodzi o termometry, to już się zaczęło w piątek.
1: Nie wiem, z czego się tak cieszysz, bo odkąd skończyliśmy szkołę, to liczba dni urlopowych wynosi 26. Po 16 wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
4: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Zgłoś dziecko na bezpłatną, intensywną terapię wakacyjną. Stowarzyszenie Odzyskać Więzi w Płocku zaprasza dzieci w spektrum autyzmu na tygodniowy turnus wielospecjalistycznej terapii. Tylko 15 miejsc, 20 godzin terapeutycznych na osobę. Zgłoszenia pod numerem 510 141 242. Projekt dofinansowany ze środków PFRON.
8: Już 27 czerwca rozpocznij lato w hotelu Cavallo. Zapraszamy na wesele otwarte, wyjątkową zabawę taneczną do ostatniego gościa, jak na prawdziwym weselu, ale bez pary młodej. Koncert Iwony Węgrowskiej, goście specjalni i mnóstwo atrakcji. Hotel Cavallo 602 198 598.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
5: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu temperatura zaczęła stopniowo spadać, bo aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 26 na plusie, a spodziewać możemy się dalszego spadku. Jeżeli chodzi natomiast o utrudnienia, to kierowcom przypominam o pracach prowadzonych na ulicy Laskowskiego.
4: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Minęła 16, Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Najwyższy, trzeci stopień dni pogodowych alertów na Podhalu i w rejonie Nowego Sącza. Na południu i wschodzie Polski obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Przez kraj przechodzą intensywne nawałnice z ulewnym deszczem, a sytuację śledzi nasz reporter Michał Rawa.
7: Doszło do nad Krakowem. Potem ulewy przeniosły się na Podhale, w tym do Białego Dunajca, gdzie doszło do zalania głównej ulicy tej miejscowości. Przed lokalnymi podtopieniami też w innych częściach kraju ostrzegają synoptycy.
8: Ponieważ taka ilość wody nie ma możliwości infiltrować w głąb ziemi, tylko spływa powierzchniowo, głównie w tych terenach zurbanizowanych.
7: Mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW. Burze i ulewy przechodzą też przez Śląsk, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie i Podkarpacie. Wiatr kieruje je na południe.
6: Były członek Rady Nadzorczej Szpitala Południowego zabiera głos. Robert Kępa twierdzi, że o nieprawidłowościach mógł wiedzieć wyłącznie zarząd placówki, a nie Rada Nadzorcza. Odnosząc się do sprawy saloniku VIP i dyżurów na SOR, wskazuje, że decyzje miały zapadać na poziomie kierownictwa szpitala.
9: To jest wyłączna kompetencja zarządu spółki, aby przeprowadzać konkursy ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.
6: Mówi Robert Kępa, a prezydent Rafał Trzaskowski poinformował już oficjalnie o powołaniu nowej Rady Nadzorczej. Nadzorczej Szpitala Południowego. Jako możliwą przyczynę wskazuje się zmianę temperatury. Z Warsaw Tower w centrum Warszawy spadła szyba. Element elewacji odpadł z 28 piętra i runął na chodnik. Do zdarzenia doszło około 3 w nocy. Nikomu nic się nie stało.
10: SK Płock News.
5: Miliony na drogi w powiecie płockim. Podpisano już umowy z wykonawcami. 5 inwestycji drogowych o łącznej wartości przekraczającej 2 300 000 zostanie zrealizowanych w najbliższych miesiącach. Bezpłatne warsztaty badmintona w Płockiej 70. Od 1 lipca raz w tygodniu organizować będzie je klub Łubudubu, a to dzięki wsparciu funduszu grantowego. Sport jest bardziej wymagający niż może się wydawać, a w naszym mieście nie brakuje zawodników grających na najwyższym poziomie.
11: Amatorsko tak naprawdę jest to sport dla każdego.
5: Powiedział płocki zawodnik Adam Załęski. Zajęcia startować będą o 19.
12: Wrzuć na luz!
13: Wrzuć na luz!
12: Wrzuć na luz!
13: Radio SK!
14: Początki tego dnia mają to do siebie, że każda minuta jest na wagę złota, więc jak powiem, że już ją prawie 3 minuty po 16, to się bardziej ucieszycie, niż gdyby były dwie.
15: Poczułem się jakoś teraz bardziej na bogato, ale my jeszcze przez 2 godziny z wami, ale w sumie to się cieszymy. Kasia Węsierska.
14: Michał Kanczak, rzucamy na luz.

0: Taya Cruz, Break Your Heart, to nam zaśpiewał w Radiu SK.
1: Mam wrażenie, że takie takie radosne, to mają wszyscy ci, którzy w tym roku kończą rok szkolny, ale są też tacy, którzy to to raczej by zaśpiewali
0: A ci, którzy w ogóle mieli w tym roku maturę, to mają najdłuższe wakacje w życiu i pewnie są najbardziej szczęśliwi, ale fakt jest taki, że wakacje to są głównie dla uczniów jednak najbardziej.
1: I w tej sprawie odezwała się Marta.
0: Rodzic.
2: I na pewno wszyscy rodzice, przynajmniej większość, przyzna mi rację, że wtedy to już nie są wakacje dla rodziców, bo teraz to czeka nas tylko i wyłącznie zabawianie, czekanie, wyjeżdżanie, marudzenie. Ja na samą myśl to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
0: Marta, pozdrawiamy twoje dzieci, jeżeli są gdzieś w pobliżu, to tym bardziej.
1: Marta, matka roku, naprawdę, już nie może doczekać się wakacji.
0: Natomiast to zdanie, ja na samą myśl już rwę włosy z głowy, jest mi niedobrze i może być naprawdę myślą przewodnią poniedziałku.
1: Może jest taka myśl, na którą wy zareagowalibyście, tak jak Marta mówiąca o wakacjach. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Masz jakiś pomysł?
0: Mhm. Dzisiaj sprawdziłam, ile jeszcze zostało do moich wakacji.
2: Ja na samą myśl to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
0: Dokładnie, tak jest.
1: Ja dzisiaj po pracy muszę iść na pocztę, bo mam awizo, więc będzie na pewno kolejka.
2: Ja na samą myśl to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
0: Zakładam, że wy też macie pomysł, do czego to zdanie mogłoby być idealnym komentarzem, więc nagrajcie o tym nam głosówkę na SK Messenger.
1: Sobry i Bauza już za chwilę.
3: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację. Nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja.

0: na Dzień Kultury Fizycznej, Physical od Dua Lipy.
1: I trzymamy kciuki, żeby u was dzisiaj nie było Dua Lipy i żeby w ogóle nie było Lipy.
0: No właśnie, taka mała litania nam się tworzy, ponieważ nasza słuchaczka nas zainspirowała swoim komentarzem do tego, że w tym tygodniu już zaczynają się wakacje i trzeba będzie zajmować się dziećmi przez 2 miesiące.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: To jest bardzo uniwersalny komentarz do wielu spraw i sytuacji, które mogą nadejść w naszym życiu i są na to też dowody.
0: Marta.
1: I inna Marta ma na to dowód.
3: Będę w pracy niestety sama na posterunku, bo 3 osoby idą na urlop.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Doskonale
0: pasuje.
1: To rozumiemy.
0: To mamy jeszcze od Natalii wiadomość na Messengerze Radia SK. Zachęcamy do nagrywania głosówek. Natalia napisała, kiedy szef mówi, że trzeba będzie zostać dzisiaj po godzinach.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Mamy nadzieję, że z tych sytuacji, które się nie wydarzyły, ta u was zostaniem po godzinach w poniedziałek nie wydarzyła się nigdy najbardziej.
0: Jak macie jeszcze coś do dorzucenia, jakąś myśl, to podzielcie się nią z nami na Messengerze SK. My teraz gramy wyjątkowy hit Wszystkie Marzenia. To Łatwo Genki Majko.

0: Give me more. Kasia Węsierska.
1: A raczej Britney Spears teraz na antenie
0: Radia
1: Ale
0: ja bym chciał, żebyś ty mi dała więcej.
1: 23 minuty do 17 nam zostały. Damy wam tyle podpowiedzi, ile możemy. A jak zgadniecie dobrze, to dostaniecie tysiaka, zaproszenie na PGE Narodowy na SK Karniaki Cup, gdzie się spotkacie ze Sławkiem Peszko i powalczycie o 10 tysięcy złotych.
0: To nasza mundialowa akcja. Polaków nie ma na mundialu, ale za to wy możecie być na antenie Radia SK, a potem na PGE Narodowym. No dzisiejsza zagadka, w której wygwizdaliśmy jedno słowo Sławka, przysparza sporo problemów, to może posłuchajmy, jak to brzmi.
2: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
1: No i już wiemy, że na pewno prawidłową odpowiedzią nie jest monopolowy.
0: To rano padło. Nie, to nie monopolowy.
1: Ani policja.
0: Z drugiej mańki też nie. Nie. I teraz pytanie, jak podpowiedzieć, czy bliżej jest do tej pierwszej odpowiedzi,
1: no
0: czy
1: bliżej,
0: do tej
1: bliżej
0: drugiej?
1: Bliżej do pierwszej. Bliżej jednak uznałabym, że do pierwszej, więc tym
0: chociaż
1: się kierujcie.
0: Chociaż czasami ta druga może też się pojawić.
1: Tak, mieć związek z tym, co mamy na myśli. Nie podpowiedzieliśmy prawdopodobnie.
0: No nie.
1: Ale
0: nie.
1: Jeżeli chcecie spróbować swoich sił, to sk.pl albo aplikacja Radio SK.
0: Zgłaszajcie się, bo po 17 do kogoś dzwonimy i mamy nadzieję, że wręczymy tysiaka.
3: Radio SK. Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To pewne, niskie ceny.

0: maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Marisa. Zagrała w Radio SK na 5 minut do 17. Zbierajcie się z pracy już.
1: Ja mam nadzieję, że po tym poniedziałku nie trzeba wam Melisy, że Marisa daje radę spokojnie.
0: Myślę, że jedno i drugie nie zaszkodzi, ale macie też nas. I po 17 będzie opcja na to, żeby zgarnąć wejściówkę na PGE Narodowym w ramach SK Karniaki Cup, a do tego Tysiaka.
1: I jeszcze zagramy hymn męskiego grania.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Wisła w Płocku.
3: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
4: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
9: MediaMarkt.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 27 czerwca rozpocznij lato w hotelu Cavallo. Zapraszamy na wesele otwarte, wyjątkową zabawę taneczną do ostatniego gościa, jak na prawdziwym weselu, ale bez pary młodej. Koncert Iwony Węgrowskiej, goście specjalni i mnóstwo atrakcji. Hotel Cavallo, 602-198-598.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Sponsorem programu jest Kraina Snu. Płock, ulica Chopina 1.
18: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. No i tu w ciągu ostatniej godziny bez zmian nasz redakcyjny termometr wciąż wskazuje 26 na plusie, ale spadła nam delikatnie temperatura odczuwalna. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to kierowcom przypominam o pracach prowadzonych w centrum miasta.
17: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel salonu Kraina Snu, oferujący łóżka i materace marki MK Foam Koło.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Minęła 17. Paulina Horpatowska, to jest SK News. USA zawieszają sankcje na irańską ropę na 60 dni. To część wstępnego porozumienia z Teheranem. Iran zobowiązał się do swobodnego tranzytu przez cieśninę Ormus, a zawieszenie sankcji ma obowiązywać na czas dalszych negocjacji. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Przez tę część Podhala przeszła dziś gwałtowna nawałnica. Ulice dosłownie zamieniły się w rwące potoki. Ucierpiał też sąsiedni Poronin.
20: No takim przyszła taka pompa strasno. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało za dużo i wyszło na drugą, idzie ulicami.
21: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Jeden z budynków lekko uszkodzony.
20: Kany mogą, no to pompują, nie dadzą radę siczki go od razu ogarnąć.
19: A na miejscu był Łukasz Bobek. Na szczęście sytuacja powoli się uspokaja. Ewakuowani mieszkańcy mogą wrócić do domów. To najnowsze informacje od strażaków, którzy wciąż pracują w fabryce aerozoli w Harnowie pod Ustką. Przypomnijmy, zakład produkujący aerozole stanął w ogniu wczoraj po południu.
22: Strażacy prowadzą przelewanie oraz dogaszanie pogorzeliska, a działania mogą
0: mogą potrwać jeszcze kilka godzin ze względu na konieczność dokładnego sprawdzenia i zabezpieczenia terenu.
19: Mówi Dawid Westrych ze Straży Pożarnej w Gdańsku.
9: SK Płock News.
18: Miasto upamiętnia 50. rocznicę robotniczych protestów z czerwca 1976 roku. Między innymi za sprawą muralu na bloku przy Narodowych Sił Zbrojnych 17 projektu Roberta Parzychowskiego. Autobusy wodorowe w Płocku. Większość z 18 zamówionych pojazdów dotarła już na zajezdnie.
15: Technologia wodorowa daje nam tą przewagę, że stajemy się niezależni od zewnętrznych dostaw surowców energetycznych. Ten wodór możemy sami wytwarzać.
18: Powiedział prezes komunikacji miejskiej Marcin Uchwał. Do końca tego tygodnia do Płocka dotrzeć powinna reszta zamówienia.
22: Wrzuć na luz!
23: Wrzuć, wrzuć, wrzuć, wrzuć!
22: Wrzuć na luz!
18: Teraz.
24: Międzynarodowa Godzina Szczęścia.
18: Nareszcie!
24: 2 minuty po 17 w ten poniedziałek. A może ktoś się będzie uśmiechał za chwilę jeszcze bardziej, jak zgarnie od nas Tysiaka w ramach SK Karniaki Cup?
18: Nareszcie zagramy właśnie teraz to hymn męskiego grania. Jeśli chcecie się zgłosić do SK Karniaki Cup, to sk.pl.
24: Kasia Węsierska. Jeszcze raz teraz muszę. Kasia Węsierska.
18: I Michał Hanczak. Za wcześnie nacisnąłem, przepraszam.
25: Ja się staram.

0: kłamstw. Nie, to tam po prostu wyciągasz jakieś zdjęcie, nawet wiesz, jakiegoś tam tatara i on od razu łagodnieje.
1: Kiedyś, naprawdę już ładnych kilka lat temu, słyszałam, jak pan jakiś o jakiejś ładnej dziewczyny mówił per cielęcinka. To wiele wyjaśnia.
0: No lepiej cielęcinka niż słoninka, nie? Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media
6: są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
7: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: I po reklamie.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za 6

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: 17.31.
1: To jak na plaży już byśmy
2: i
1: dziś byli.
2: Bardzo dobrze, ale my was teraz wysyłamy na Murawę.
3: SK Karniaki.
2: To znaczy za to trzymamy kciuki, żeby to się udało i żeby Maja znała odpowiedź na to, jakie słowo zostało wygwizdane.
1: Ale zanim to słowo, Maju, to chciałem cię zapytać o to, z kim ty byś chciała tak naprawdę na PGE Narodowym w Warszawie się pojawić?
4: Ze swoim narzeczonym.
1: Bo to jest piłkarz.
4: Tak, zgadza się.
2: I on myśli, że on nie ma dość pracy w pracy i w wolny weekend chciałby, żebyś go zabrała na PGE Narodowym, żeby on ze Sławkiem Peszko tam pokopał w gałę?
4: To właśnie już skończył sezon, już nie może się doczekać następnego, więc myślę, że to jest dobra okazja, żeby spożytkować tą energię.
2: O, pasjonat.
1: Napisałaś na sk.pl w swoim zgłoszeniu, że ty jesteś narzeczoną piłkarza i że bycie taką narzeczoną to jest naprawdę wyczerpujące zajęcie, bo musisz mu towarzyszyć zarówno podczas meczów, jak i podczas regeneracji po meczach.
4: Dokładnie.
1: Przepraszam, i na czym polega regeneracja po meczach, mnie zainteresowało?
4: No to są różne sposoby, zarówno basen i sauna, jak i rolowanie w domu często też pomagam właśnie, jeżeli złapię jakąś kontuzję.
2: Czyli sobie dziewczyna też pracę dołożysz, bo jak on pojedzie tego czwartego na ten PGE Narodowym, tam pogra, to... A, dobrze to wymyśliła, to potem ją zabierze do hotelu z basenem i z sauną.
1: Patrz, to jest bardzo ciężkie zajęcie, rzeczywiście. No dobrze, no nie wiem, czy on się cieszy z tego powodu, że ty go wyrolujesz od czasu do czasu, ale w tym kontekście to chyba tak, to
2: Maja,
1: chyba można.
2: Mamy dla ciebie zagadkę od Sławka Peszki. Potrzebujemy jednego wygwizdanego słowa. Od razu możemy podpowiedzieć, bo już dzisiaj te dwie odpowiedzi padły. Prawidłowym słowem nie jest ani policja, ani monopolowy.
1: Czy jesteś gotowa na zagadkę?
4: Myślę, że tak.
1: Po gwizdku będziesz miała 3 sekundy, żeby podać nam brakujące słowo. Startujemy w takim razie. Uwaga!
5: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
4: Izba Wytrzeźwień.
2: Izba Wytrzeźwień! Sprawdźmy, czy to powiedział Sławek.
5: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy impreza?
2: Też na i, ale jednak nieco milej się kojarzy ta odpowiedź, która była tą prawidłową, czyli impreza jednak.
1: Jakoś tak, ja nie wiem.
4: To była moja druga myśl.
1: No, też na i, ale dlaczego wy w ogóle kojarzycie jakąś izbę wytrzeźwień? W ogóle tego nie kumam. Skąd ten pomysł? Maju, słuchaj, no mamy dla ciebie 100 złotych.
2: Stówkę mamy.
1: Chciałem już powiedzieć, że zaproszenie w pewne miejsca, ale jednak nie. I na szczęście nie jest to miejsce, o którym mówiłaś. A stówka to jest taka kasa, za którą można sobie jakieś fajne zaproszenie ogarnąć.
4: Dobrze, dziękuję bardzo.
2: Ale oczywiście ciągle mamy miejsca. Na PGE Narodowym, gdzie 4 lipca SK Karniaki Cup ze Sławkiem Peszką, więc jeżeli macie ochotę, no to już teraz można się zgłaszać na sk.pl albo przez aplikację.
1: Tam już za chwilę pojawi się zupełnie nowa zagadka, zupełnie nowe słowo będzie wygwizdane i tego słowa będziemy szukać jutro.
3: SK Karniaki Cup.

0: Nowość na antenie Radia SK. Tak, Andrea Bocelli się tu pojawił i ja mam taki hit Andrea Bocelliego, który się idealnie nadaje na 17.40 w poniedziałek w pracy. I ten hit brzmi tak. Czekaj, bo ja oczywiście już coś tutaj pochrzaniłem i teraz chciałem ci go puścić, a nie mogę. Bo wszystko sobie tu
1: chyba
0: zablokowałem.
1: Być może to właśnie tak w poniedziałek powinno brzmieć.
0: Czekaj, ale co tu się wydarzyło? Jeszcze raz. Ej, przed chwilą działało. Zepsułem radio chyba. Ale pewnie znacie ten hit, to jest... To, teraz ja muszę to zrobić. To say goodbye. Prawdopodobnie ja za chwilę dostanę od maila od szefa z tym Hany, po tym co było teraz na antenie. Time to say goodbye.
1: Już nie chcę nic mówić, ale sam chciałeś, przynajmniej twoje marzenie by się wtedy spełniło. Radio
2: SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
3: 300 metrów od sceny.
2: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
12: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: przyznamy wam się do czegoś. Prawdopodobnie zepsuliśmy część radia i to nie był mój błąd, tylko coś się wydarzyło tu za sprzętem, więc co robimy, kiedy coś zepsujemy? I kończymy dyżur i wychodzimy.
1: I właściwie polecamy wam to samo, cokolwiek się u was w pracy nie działo. Czasami najlepszym wyjściem jest wyjście z pracy. Słyszymy się jutro.
0: Kasia Miesierska, Michał Kanczak, Bibi Rexa, David Guetta też się żegnają, a Mati Fuczuło za chwilę pewnie wszystko naprawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo. A ciocie dbają o dzieci jako swoje. Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo. Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
5: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
6: Zgłoś dziecko na bezpłatną, intensywną terapię wakacyjną. Stowarzyszenie Odzyskać Więzi w Płocku zaprasza dzieci w spektrum autyzmu na tygodniowy turnus wielospecjalistycznej terapii. Tylko 15 miejsc, 20 godzin terapeutycznych na osobę. Zgłoszenia pod numerem 510 141 242. Projekt dofinansowany ze środków PFRON.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
3: A teraz zerknijmy w prognozę pogody dla Płocka na najbliższe dni. No jeżeli chodzi o wtorek, czyli dzień jutrzejszy, to zapowiada się delikatne ochłodzenie, ale to tak jak dosłownie delikatne, bo jutro termometry w Płocku wskazać mają maksymalnie 24 na plusie. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to pamiętajmy o pracach prowadzonych na Lasowskiego.
2: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Minęła 18. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego. Prokuratura zbada sprawę domniemanych oszustw finansowych byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. Śledczy zajmą się także tak zwaną ścieżką VIP dla polityków oraz nadzorem nad szpitalnym oddziałem ratunkowym. Południe Polski walczy ze skutkami burz. W Małopolsce strażacy interweniowali już ponad 350 razy. Obowiązują tam alerty drugiego i trzeciego stopnia, a synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem i ulewnym deszczem.
2: Sponsorem programu jest Decathlon.
5: SK Sport News.
4: Kolejne reprezentacje mogą dziś wywalczyć awans do fazy pucharowej mundialu. Francja zagra z Irakiem, a Norwegia zmierzy się z Senegalem. O 19:00 Argentyna rozegra swój drugi mecz na turnieju, a jej rywalem będzie Austria. Polskie siatkarki czwarte po dwóch turniejach Ligi Narodów. Na zakończenie zawodów w Bangkoku przegrały z Kanadą 2-3.
2: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
5: SK Płock News.
3: Adam Majewski nowym trenerem Wisły Płock. To już oficjalne. Płoczanin i wychowanek nawciarzy podpisał kontrakt.
6: Urodziłem się w Płocku, w tym klubie spędziłem 3/4 swojego życia. Na początku swojej drogi trenerskiej miałem takie marzenie, że teraz mogę je powiedzieć, bo się spełniło. Powiedziałem sobie, że mam nadzieję, że w przyszłości na nowym stadionie zostanę trenerem Wisły Płock.
3: Kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Płoczanie sprawdzili swoje zdrowie przed wakacjami. Blisko 5000 badań wykonali mieszkańcy miasta i powiatu płockiego, gostyńskiego oraz sierpeckiego podczas miasteczka Zdrowia Orlen.
5: Freska.
7: Freska.
5: Freska. Freska.
8: Jeżeli dziś lub wczoraj komuś było gorąco, to spokojnie, za kilka dni będzie jeszcze goręcej. Jakie macie sposoby na upał, dajcie mi koniecznie znać. Tym bardziej, że właśnie to ciepło wcale nie ucieka. Ale żeby było gorąco, no to imprezka trwa. Farucha i Pepas, zaczynamy w ten sposób. Trzy minuty po 18:00, Mati Fuczyło, cześć!

Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bestcamp i Think About Us. 11 minut już po godzinie 18. Czy wy też tak macie, że wychodząc teraz na zewnątrz mówicie do siebie, ale jest gorąco? No w skrócie, lampa. Ja tak miałem dzisiaj, uznając, że zdecydowanie jest za gorąco. No i mam nadzieję, że nie jestem w tym sam, ale... Potem spojrzałem na prognozy pogody i zobaczyłem, co się szykuje. I szykuje się to, że w okolicach weekendu w dużej części Polski mamy zakręcić się nawet w okolicach 40 na termometrach w cieniu. Naprawdę, naprawdę. Potem już temperatura ma się zmienić, pogoda generalnie ma się zmienić i będzie już chłodniej i bardziej deszczowo, ale najbliższe dni, no to szykuje się naprawdę, naprawdę... Piekarnik, chyba tak można powiedzieć. No i dajcie mi dlatego znać, jakie wy macie na to sposoby, czy już się przygotowujecie na to, co się wydarzy. Jeżeli tak, to w jaki sposób zamierzacie nad tym zapanować, może wyjeżdżając gdzieś na plażę, żeby odpocząć, przy okazji złapać promienie, no i troszkę nad tym zapanować przyjemnościami. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ja tymczasem gram hity na czasie, bo to też jest gorąca historia. Nelly Furtado, Say Right. 12 minut po 18 już.

0: I tak brzmi imprezka. Tak, czyli Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Tak to brzmi, 22 minuty po 18. Poniedziałkowa imprezka zaczęła się od mojego mówienia o pogodzie. O trochę też narzekania. Temperatury dają się naprawdę mocno we znaki. No w końcu zaczęło się lato, to czego innego się spodziewać powinienem. No ale można to świętować na różne sposoby, to rozpoczęcie lata. W Zagrzebiu na przykład z tej okazji zorganizowano zlot jamników. Można tam było zobaczyć i pogłaskać setki tych długich psiaków. No i trzeba powiedzieć, że to jest impreza, na której nikt nie patrzy z góry. No dobra, dobra, trochę suche, ale przecież o to chodziło.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: I po reklamie.

0: Stanach i kwiat jabłonie i szary świat, 21 minut przed 19, a jeżeli ktoś ze swojej szarości chciałby się przenieść gdzieś, gdzie jeszcze nie byliście, albo w miejsce, które doskonale znacie i kochacie bardzo, ale chcielibyście do niego wrócić, to mamy coś dla was. SK dowozi kempera, nasza akcja wraca już w najbliższy czwartek, no i właśnie wtedy dowieziemy do kogoś z was dom na kółkach na przedłużony weekend i będziecie mogli pojechać dokąd tylko chcecie. Naprawdę da się to zrobić, ktoś z naszej ekipy eskowej przywiezie do was kamper i to właśnie prosto pod dom. Tylko trzeba się zgłosić w aplikacji Radia SK, którą możecie pobrać za darmo. Czekamy na zgłoszenia, a potem dzwonimy i jedziemy. Radio SK. I gramy. Eleniu Mali Golding, Don't Want Your Love, to już za chwilę w imprezce.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
6: Reklama. Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.

Leo Bledka i tańcz. A ja mam do was pytanie. Kiedy ostatnio byliście u fryzjera? Albo kiedy ostatnio fryzjer was obraził? Nie mam na myśli tego, że nie do końca podobało wam się to, co pojawiło się na waszej głowie po wyjściu z salonu. Słuchajcie, coraz popularniejsze są takie salony, w których płaci się fryzjerowi za to, żeby nas obrażał, a potem jeszcze to wszystko nagrał i wrzucił filmik. Wiecie co? Ja już boję się samych wizyt u fryzjera, bez żadnego obrażania, a konkretnie to boję się efektu, no co dopiero jeżeli on jeszcze zacznie mnie obrażać. Boję się, że mógłbym tego nie przetrwać, ale słuchajcie, ja mam coś dla was, zdecydowanie bez żadnego obrażania, za to bardzo przyjemne. Kto chciałby zgarnąć zestaw od pewnego znanego wokalisty, Niall'a Horana, czyli pana, którego znacie doskonale z ekipy One Direction. Mam dla was jego płytę, Dinner Party, i torbę przy okazji. Musicie mnie tylko przekonać głosówkami na eskowym Messengerze, że te wszystkie gadżety powinny być wasze. Czekam na głosówki i za chwilę gram. Tate McRae, Just Keep Watching będzie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Płock na czasie.
3: Siema, z tej strony Kasper Klonowski. Już te wakacje, kolejna, 12. edycja Polish Hip Hop Festival.
4: Nowe filary tej edycji to miejskie działania, które łączą kulturę uliczną, styl i przestrzeń miasta.
3: Mówi Małgorzata Felczak z biura koncertowego.
4: Tatuaż wychodzi z hal, moda wychodzi z internetu, a motoryzacja wraca do ludzi.
3: Festiwal już na początku lipca, wydarzenie poleca Radio SK. A już 24 czerwca w Kukisie mama na obrotach w programie Niezły Bajzel.
5: Muzyką się żyje.
6: Wiktor Waligura doczekał się numeru 1 gorącej dwudziestki. Jego singiel 4 pory roku stał się ostatnio waszym ulubionym hitem i dzięki wam znalazł się na pierwszym miejscu łyskowej listy hitów. 4 pory roku to pierwsza zapowiedź nadchodzącej płyty tego młodego artysty.
7: To jest taki numer na właśnie podniesienie kącików ust i lekkie poruszanie bioder, ale jest też bardzo gitarowy i chyba dobrze pokazuje to, czym ta płyta moja, nad którą teraz pracuję i która jest już prawie skończona, a którą ten singiel zapowiada, będzie wyglądać.
6: Płyta ma ukazać się jesienią, wtedy też klubowa trasa koncertowa, ale już w najbliższy piątek premiera kolejnego singla Wiktora. Nowa piosenka nosi tytuł To jest to. A czekając na premierę możecie zagłosować na 4 pory roku na sk.pl. Ten hit pojawi się też już niedługo w imprezce. Gorącą dwudziestkę gramy wam w piątki, a w poniedziałki to czas na rap dwudziestkę. Dziś od 23 nowe notowanie. Sprawdzimy, czy Chivas obroni numer 1 w propozycjach na sk.pl. Czeka też nowość od Łatwo Ganga i Majko, czyli charytatywny hit Wszystkie Marzenia.
8: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
6: A ja w życiu mam bardzo proste marzenia, żeby się najeść, ale też żeby zagrać wam najlepsze hity na czasie. Tate McRae, Teddy Swims, Purple Disco Machine, Kuban Izalia, Kyoto. Tak będzie, ale na początek Just Keep Watching, mnie to Mati Fuczyło. 19. Cześć! Najedzony to gram.

0: Kuban, Izalia i Kyoto. To może z Kyoto przeniesiemy się do Irlandii?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo właśnie stamtąd jest Jazzy, którą znacie już doskonale z anteny Radia SK. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Podobnie było z utworem Can't Deny It. Teraz jednak Jazzy postanowiła wypuścić coś nowego, energetycznego. I zanim wypuszczę to też ja, to powiem wam jeszcze, że zaczyna się festiwalowe lato w Esce. Jazzy zagra m.in. na wielkim węgierskim festiwalu Sziget. I tam też na przykład Somber, Zara Larsson czy Louis Capaldi. A my już niedługo wyślemy na tę imprezę kogoś z was. Śledźcie zakładkę konkursy na sk.pl i słuchajcie. Jazzy i Chrisa Lorenzo. Invisible to jest nowość.

0: No, z tym hitem to nawet poniedziałek jest jakiś taki bardziej znośny. Prawda? 28 minut już po 19. A wiecie, że w Polsce jest coraz mniej rodzin? Naprawdę. O, coraz więcej osób żyje w pojedynkę. Takie coś pokazały dane Eurostatu. W zeszłym roku, uwaga, podaje datę. Dane, to znaczy. Nawet 35% dorosłych mieszkało w pojedynkę, a 20 lat temu było zupełnie inaczej. To znaczy, częściej mieszkaliśmy z kimś. No i częściej w mieszkaniach pojawiało się też dziecko. Jedno jest pewne, dzisiaj na pewno częściej wiadomo, kto nie wyniósł śmieci. Może właśnie komuś przypomniałem, więc lepiej sprawdźcie.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy

0: 2-4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.

0: jak pięknie. Dawid Podsiadło i Na Błysk. Zaglądam na to, co dzieje się teraz na Mundialu. W końcu trwają Mistrzostwa Świata. Właśnie teraz mecz Argentyny z Austrią. No i uwaga, co się dzieje? 43. minuta trwa. 1-0 jak na razie dla Argentyny. Kto strzelił bramkę? Leo Messi. No oczywiście, że tak. I to już kolejne mundiale, w których to on zdobywa bramki. Piękna historia, ale słuchajcie, wspominałem o tym, że coraz bardziej popularne jest płacenie fryzjerowi za to, żeby nas obrażał. No i jeszcze wrzucał filmik z tego do internetu. Martyna nagrała się w tej sprawie na eskowym Messengerze.
1: Pracuję w przedszkolu obecnie. I czasem czuję się jak ten fryzjer. Tak sobie pod nosem coś tam pojojcze. Niestety. Tylko pod nosem.
0: Wiesz, Martyna, gdybyś była fryzjerką, to może klient by to słyszał i jeszcze mogłabyś na tym dodatkowo zarobić. No ale jeżeli pracujesz w przedszkolu, to może faktycznie lepiej nie mówić tego głośno. Ilona też się nagrała.
2: Ja właśnie wracam do domu, zakończyłam oficjalnie drugi rok studiów, ostatni egzamin. Za mną stres już powoli schodzi, ale jestem bardzo szczęśliwa. Dlatego zaczynam wakacje, chociaż na pokładzie mam męża i dwójkę dzieci, więc no z tym odpoczynkiem to tak na dwa razy, ale jedno przynajmniej się skończyło. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy też. Czyli Ilona, ty też masz przedszkole, z tym, że w domu. Ale najważniejsze, że udało się zdać. Gratulacje. No i część obowiązków uciekła. To dobrze. Należy się nagroda. Zestaw z płytą Naila Horana leci do ciebie.

poszłoby się na ich koncert, prawda? Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It w Radiu SK 6 minut do 20. A w temacie festiwali to mamy dla was niezłą opcję. Od dzisiaj w imprezce wyliczamy rzeczy, które zawsze zabieracie ze sobą na festiwale i koncerty. Do zgarnięcia, o, tysiak. Między innymi na wybrany festiwal, na co chcecie, więc zgłoszenie na sk.pl. Szykujcie się, przygotowujcie się, zgłaszajcie się, bo już niedługo do kogoś z was zadzwonię. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, ten hit zagram za chwilę.

0: Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. To będzie ostatnia reklama.

0: Składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Płock na czasie.
3: Siema, z tej strony Kacper Klonowski. Już w te wakacje kolejna edycja Big Festiwalowski.
4: Mimo tego, że mamy inflację, podziały polityczne, za rogiem wojna i jest jakieś takie wszechobecne wrażenie, że co to z nami będzie za chwilę, to tym bardziej teraz jest potrzebna nam dobrej jakości kultura pozytywna.
3: Powiedział organizator Alek Pietrzak. Big Festiwalowski już 14 sierpnia. Szczegółów szukajcie na Facebooku, a wydarzenie poleca Radio SK. A już 22 sierpnia Międzynarodowy Bieg Obrońców Płocka 1920 roku.
5: Muzyką się żyje.
6: Jak rozpoczynać wakacje, to najlepiej z Eską. Na przykład na koncertach z cyklu Eska Music Tour. W najbliższy weekend ruszamy do województwa zachodniopomorskiego. Będziemy w Nowogardzie i w Kołobrzegu. Eska Music Tour w Nowogardzie odbędzie się w piątek. Na scenie Grupson oraz Eryk Moczko. Ma całość poprowadzi dla Was Kasia Węsierska. Z kolei w Kołobrzegu powitamy wakacje w niedzielę. Wystąpią Pryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty Eska Music Tour jest darmowy. Zaczęło się lato, a razem z nim czas wakacyjnych festiwali. W najbliższy weekend w Żywcu zacznie się trasa męskiego grania. Początek lipca to oczywiście open air, ale też fajne imprezy dla fanów hip-hopu. Najpierw Polish Hip Hop Festival w Płocku, a potem Rap Stacja w Sławie. Na te dwa wydarzenia zaprasza SK. Już niedługo będziemy mieli dla Was bilety. W wakacje warto zarezerwować też czas na Łódź Summer Festival czy Letnie Brzmienia. A jeżeli kręcą Was zagraniczne festiwale, to w sierpniu można wybrać się do Budapesztu na Sziget. Tam zagrają m.in. Somber, Zara Larsson czy 21 Pilots i uwaga, SK będzie Was tam wysyłać, więc bądźcie koniecznie czujni.
7: Impreska.
6: SK. Pomyślałem przed chwilą, że jest wiele zdań, które mogłyby paść dzisiaj z moich i z Waszych ust, ale są też zdania, które nie padły dzisiaj na pewno. To jestem tego pewien na 1000000%. Na przykład coś takiego. O, nie było słychać to jeszcze raz.
8: Zimno. Jesteśmy jak na akraktatycie.
6: Mati Fuczyło, to jest Impreska, a to Justin Bieber i Nicki Minaj. Beauty and the Beat, 2 minutki po 20.

Temper City, Self-Aware, a wiecie, że w najbliższą niedzielę można iść na zakupy? Tak, szykuje się niedziela handlowa. Jestem pewien, że w tym momencie podzieliłem słuchaczy. Jedni się ucieszyli, że to oznacza zakupy, a inni się zmartwili, że to oznacza zakupy. No, w każdym razie wszystkim życzę powodzenia w kolejkach.

0: Ale Farben, Rene Miller i Borycak. A kto lubi festiwale albo dobrą zabawę?
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: Bo my szukamy rzeczy, które zabieracie ze sobą na przykład na festiwal, żeby bawić się do końca. W tej sprawie zgłaszacie się do nas na sk.pl, a ja zamierzam porozmawiać teraz z kimś z was. No w końcu może czegoś się dowiem i może nie przysnę przed końcem imprezy. Na sk.pl zgłosiła się do nas Marta, cześć.
2: Cześć.
0: I ty mnie bardzo mocno zaskoczyłaś, bo napisałaś tak: zawsze zabieram ze sobą na festiwal pistolet na wodę. Chcesz się dowiedzieć dlaczego, to zadzwoń. No to dzwonię i pytam, dlaczego?
2: Słuchaj, mam już to sprawdzone. Aha. Co roku zabieram ze sobą pistolet na wodę, bo to jest bardzo ważna rzecz i bardzo pozytywnie zawsze odbierana do nawiązywania kontaktów i nowych znajomości.
0: Ach, czyli strzelasz do ludzi po prostu.
2: Jest to super sprawa, żeby na przykład kogoś poznać, zaczepić, kiedy ktoś jest na polu namiotowym obok, w namiocie ktoś tajny, z kim by się chciało po prostu nawiązać znajomość, to jest świetne.
0: No to
2: zrobić tu zaczepkę i powiem szczerze, mamy to sprawdzone z koleżankami, to się zawsze super przyjmuje.
0: No muszę ci powiedzieć, Marta, że w takim razie ja chyba idę do sklepu z zabawkami i muszę kupić pistolet na wodę, ale powiedz mi, czy jest jeszcze jakiś inny obowiązkowy punkt wyposażenia? Czy bierzesz tylko to i nie potrzebujesz niczego więcej?
2: No nie, zawsze muszę jednak wziąć coś jeszcze, to znaczy koniecznie wygodne, jakieś niezdzieralne buty, bo to jest naprawdę podstawa. No i nie wiem, czy nie najważniejsza sprawa ze wszystkich. Super ekipa przyjaciół, bo bez tego żaden festiwal się
0: No jasne, że tak, ale Marta, przekonałaś mnie już nawet tym pistoletem na wodę, więc skoro tak, to musi być nagroda. 1000 zł na festiwale, na które weźmiesz swój pistolet na wodę i będziesz oblewać ludzi, a do tego elektrolity od Active Lab Pharma lecą do ciebie, co ty na to.
2: No rewelacja, strasznie się cieszę. No, dziękuję serdecznie.
0: Polecamy się, a super. Wy macie swoje obowiązkowe wyposażenie? To zgłaszajcie się na sk.pl. Radio
1: SK. Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Reklama.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.

0: Just Like a Pill to w imprezce. W imprezce. Cały czas trwa mecz Argentyna-Szwajcaria. To na mundialu. 81. minuta wygrywa Argentyna po golu Leo Messiego. Chciałbym powiedzieć, że ten pan strzelił już 17 bramek na samych mundialach. Ja na przykład żadnej nie strzeliłem na mundialu, więc uważam to za niezły sukces ze strony Leo. Ale mecz Argentyna-Szwajcaria trwa. Ciekawe, czy będą karniaki, bo u nas będą na pewno. Trwa SK Karniaki Cup. Codziennie na naszej antenie odgadujecie słowo, które wypowiedział Sławek Peszko, ale które zostało wygwizdane. Na przykład...
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No, i zbieramy 11 Radia SK, która pojedzie na finał na PGE Narodowym i zagra o 10 tysięcy złotych. Jak na razie mamy 4 zawodników, którzy zgadli hasła, ale ty możesz być 5. SK.pl, tam się zgłaszacie. Pytanie tylko, czy strzelisz coś. Radio SK. A teraz już gram coś. Swedish House Mafia, Wait So Long.

5 minut do 21. Słuchajcie, są rzeczy, na które czeka się 360 dokładnie lat. Tak jest z tym, co wydarzyło się w Londynie. No bo w jednym z parków od bardzo dawna żyły tam pelikany. Od bardzo dawna, czyli od 1664 roku dokładnie. I co? I po 360 latach ekipa postanowiła założyć tam gniazda, a w nich wykluły się pisklaki. No, trzeba przyznać, że te pelikany to potrzebowały chwili, żeby się zadomowić. No, ale w takim razie wielkie gratulacje dla rodziców. Ja, słuchajcie, dzisiaj zadomowię się w Esce i bardzo dobrze. Słyszymy się o 23 w Rap 20. Głosujcie na sk.pl. Mati Puczyło. Dzięki. Cześć.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.
7: Płock na czasie.
8: Siema, z tej strony Kacper Klonowski. W przyszłym miesiącu Płock zamieni się w rajdowe miasto. Wszystko za sprawą drugiej edycji Rajdu Płocka, imprezy skierowanej głównie do kierowców bez sportowych licencji.
9: Po prostu, żeby przyjechać, żeby dobrze, fajnie spędzić czas, zobaczyć, z czym to się je, wziąć udział, zawsze ta adrenalina na starcie, jak stoper rusza, czy powiedzmy tutaj fotocela, to rośnie.
8: Powiedział nam Paweł Wójtowicz, a rajd już 11 lipca. A już 10 lipca rozpoczynają się regaty żeglarskie w Nowym Tuninowie. Szczegółów szukajcie na Facebooku.

0: Radio
1: Eska. Radio
2: Eska.
3: Eska.
4: Eska.
5: Summer.
6: City.
2: Eska.
4: Eska.
5: Summer.
6: City.
7: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: SK Płock. SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
0: SK Płock.
1: Moim gościem w Radiu SK jest Alek Pietrzak, reżyser filmowy, a zarazem pomysłodawca i organizator festiwalu Big Festiwalowski. Witam cię.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Piąta edycja już festiwalu, ale ten czas leci, wiesz co? Jeszcze pamiętam, jak rozmawialiśmy po raz pierwszy i zastanawiałeś się, czy festiwal chwyci, czy będzie fajnie, czy to jest dobry pomysł. No i co? Po 5 latach, jakie spostrzeżenia?
2: Miałem tak dużo wątpliwości wtedy, no. Pamiętasz? No, pewnie dziwię się, pewnie rzucałem się na coś, czego kompletnie nie znałem. Już wtedy zrobiłem jakieś filmy, jakiś serial, a tutaj nagle festiwal po tej stronie też organizacyjnej, nie tylko artystycznej. No i teraz rzeczywiście piąta edycja. Tak jak powiedziałeś, ten czas bardzo szybko leci, ale jedno założenie pozostało niezmienne i udawało nam się co roku. Co roku coś dokładać, co roku się rozwijać, co roku być mądrzejszym, co roku jakoś to wszystko lepiej układać, organizować, współpracować z coraz to lepszymi ludźmi, specjalistami, profesjonalistami, zarówno po stronie organizacyjnej, jak i tej artystycznej, komediowej, czego w tym roku przykładem będzie parę też nazwisk.
1: Czym w takim razie chcecie zaskoczyć podczas piątej edycji festiwalu?
2: Tak przeskoczę, bo w zeszłym roku chociażby z takich nowości, to były przedpremiery. Mhm. Pokazaliśmy parę przedpremierowych filmów, czyli czegoś, czego widzowie jeszcze nigdy nie widzieli. Wiesz, pierwszej edycji, drugiej edycji jeszcze tak producenci, dystrybutorzy jeszcze nam nie ufają, nie wiedzą, co to za impreza za bardzo, więc nie wpuszczają swoich filmów przed pokazami w kinie czy w telewizji, tak żeby widzowie zobaczyli to po raz pierwszy u nas na przykład, nie? Ale w czwartym roku już zaufała nam branża. W piątym roku teraz trochę wypływamy na międzynarodowe wody. Na razie tak powolutku, ale jednak uważam, że są dwa mocne akcenty. Jeden to taki, że robimy szczególnie w międzynarodowych warsztatach. Oczywiście mamy już międzynarodowy konkurs krótkometrażowy,
1: krótkiej komedii po raz trzeci,
2: dokładnie. Odbędzie się w tym roku 330 zgłoszeń rekordowo, w zeszłym roku było za 220 około i 25 filmów już wzięliśmy do konkursu z całego świata. A w tym roku mocny akcent międzynarodowy to zaproszenie takiego guru, wykładowcy amerykańskiego w temacie komedii. John Warhouse przyjedzie do nas, to jest gościu, który napisał kilkanaście książek o pisaniu komedii, który jeździ po całym świecie i doradza telewizjom, stacjom, platformom na temat nowych seriali komediowych, które oni robią, czy nowych formatów, które próbują z Ameryki jakby do swojego kraju przeciągnąć. I jest już takim 70-letnim, trochę starszym panem, fajnym dziadkiem, z którym się rozmawia, ale jego wiedza, jego profesjonalizm jest przepotężna. Najciekawsze jest to, że jego 10 lat temu, czy 12 lat temu, to było spotkałem w Polsce na warsztatach, które wtedy odmieniły moje spojrzenie na komedię. Dosłownie. Ja do dzisiaj korzystam z notatek, które 12 lat temu zrobiłem i odezwałem się do niego 2 lata temu, już myśląc o przyszłości festiwalu i zaczęliśmy rozmawiać. Nie udało się na czwartej edycji, ze względów terminowych, też finansowych. Udało się na piątej edycji teraz zaprosić takiego gościa, który to w sobotę, 15 sierpnia o 11 wygłosi 3-godzinny wykład o pisaniu komedii właśnie dla wszystkich zainteresowanych w dużej sali kinowej. Więc to jest coś dla mnie bardzo, bardzo ważnego, bo uważam, że po to w ogóle ten festiwal z samego początku tworzyłem z myślą, żeby profesjonalizować i ulepszać naszą jakość naszej polskiej komedii.
1: Zahaczyłaś o warsztaty. Te warsztaty wpisały się już w kalendarz tej imprezy. Od początku cieszyły się bardzo dużą popularnością. Były one bardzo różne. Jakie w takim razie, oprócz tego warsztatu, o którym tu wspomniałeś, przygotowaliście podczas Big Festiwalowski piątej edycji?
2: To jest około 10 warsztatów, oczywiście aktorskie, oczywiście filmowe, oczywiście warsztaty improwizacji komediowej, oczywiście warsztaty pisania tutaj z Johnem Warhausem, ale i w tym roku, oczywiście klasycznie Asa Astrofaza przyjdzie poopowiadać o kosmosie w filmach i o fizyce w filmach, ale z takich nowości będzie warsztat charakteryzacji też na rynku. W niedzielę będzie pokaz charakteryzacji, pokaz jak się robi rany do filmów, jak się robi uszkodzenia ciała i do takich filmów, w których takie rzeczy muszą na ekranie być wiarygodne. Więc to są takie nowości.
1: Kto będzie prowadził te warsztaty? Czy są jakieś znane nazwiska oprócz tego, o którym wspomniałeś?
2: No, John jest tutaj niekwestionowany, znaczy jest znany w branży komediowej. Mhm. To w ten sposób, ale nie ma gwiazd, które prowadzą warsztaty, bo też coś, co zauważyłem, no to gwiazdy, ludzie, którzy są znani, skupiają się na swojej pracy, przede wszystkim jakby zawodowej, a jeżeli chodzi o takie przygotowanie warsztatowe i umiejętność też wykładania, często to nie są te gwiazdy, więc przyjeżdżają specjaliści, profesjonaliści, którzy

0: chociażby Adam Van Bendler, będą też gwiazdy aktorskie, chociażby Dobromir Dymecki, 1670 Bogdan, chociażby Łukasz Simlat, nas odwiedzi Adam Woronowicz, nas odwiedzi Czarek Sikora, też świetny stand-uper. No, tych nazwisk jest sporo, mogę wymieniać, to wszystko jest na gorąco, dlatego, bo ja jestem właśnie w trakcie zapraszania też gości i gwiazd. To jest szczególnie trudny okres, bo wakacje to są terminy właśnie, kiedy się najwięcej kręci i robi, i często muszę korzystać z tych swoich branżowych znajomości, żeby jednak, no chodź, no na jeden dzień, no tutaj namówię jakąś gwiazdę na to, żeby do nas przyjechała. Oczywiście wspomniany przez ciebie Maciej Sztur, ale tych gwiazd będzie dużo więcej, bo mówię, ostatnie te dwa miesiące to jest ten moment, gdzie mam możliwości dosypania jeszcze tych wspaniałych, fantastycznych znawców komedii, świetnych ludzi.
1: Ale gdzie z tymi gwiazdami będziemy mogli się spotkać? W ubiegłych latach to był Stary Rynek, ale to były również spotkania, no na przykład w kinie Przedwiośnie, różnie to bywało. Jak to będzie w tym roku?
0: Tak, też będzie to pomieszane, ale najczęściej będzie można spotkać się z tymi ludźmi na Starym Rynku przy głównej scenie, albo rzeczywiście w kinie Przedwiośnie, tam przy Muzeum Memów na -1 w kinie Przedwiośnie mamy taką scenkę małą, na której prowadzimy również spotkania, panele dyskusyjne. I tam też są właśnie takie spotkania. Kiedyś takie spotkania były z Rafałem Rutkowskim w tamtym miejscu. Takie było spotkanie z Piotrem Cyrwusem też. Więc też to jest takie miejsce, gdzie jeśli pada, to przenosimy, albo wieje, to przenosimy takie spotkanie do tego miejsca. Już też parę razy nam to uratowało.
1: Kino plenerowe oczywiście też się pojawi na Starym Rynku. Będzie nieśmiertelny Big Lebowski, od którego właściwie wszystko się zaczęło, prawda?
0: No oczywiście, bo Big Lebowski to wiadomo, Big Festiwalowski. Nasza inspiracja do tego, żeby zrobić coś crazy, żeby zrobić coś niecodziennego, nietuzinkowego, żeby coś się odznaczało i było zapamiętywalne też, nie? Więc jakby, no i myśląc sobie, nie polski festiwal komedii, czy coś w tym stylu, tylko właśnie coś ekstra, nie? Coś, co pozwoli nam się bawić tą nazwą, bawić tymi skojarzeniami i tak dalej, nie? Czyli w tym przypadku szlafroki, dywany, coś miękkiego, coś przyjemnego, przytulnego, jakby to wszystko mi zaczęło wtedy w głowie łączyć i wyszedł rzeczywiście ten Big Lebowski. No ale będą jeszcze dwa pokazy inne plenerowe. Naga broń, stare te nagie bronie z Leslie Nielsenem. Je będziemy pokazywać dwie części w sobotę i w niedzielę jeszcze.
1: Oczywiście to festiwal filmowy. W związku z tym filmów nie może zabraknąć. Będzie ich pewnie mnóstwo. Ile już wiesz?
0: To tak jak co roku około 33-35. To są filmy pełnometrażowe, to są filmy dokumentalne, ale również oprócz tego 25 krótkich metraży w konkursie short festiwalowski, które będą walczyć o tytuł najlepszej krótkiej komedii na świecie.
1: No, tytuł i kasę, tak?
0: Tak, $1500 dla zwycięzcy i $500 dla drugiego miejsca. To też było dla mnie ważne, bo jak ja jeździłem ze swoimi krótkimi filmami po świecie na festiwalach, to te, które dawały kasę, były tymi, do których wszyscy chcieli przyjechać, które wszyscy chcieli obejrzeć, no bo też wtedy to jest wyższa jakość filmów wysyłanych na ten festiwal, ale też taka nobilitacja fajna. Ja się zawsze czułem podekscytowany i bardziej taki trochę, no kurczę, a może nawet i trochę kasy dla studenta wpadnie.
1: Co będzie fajnego, co będzie innego, co będzie przedpremierowego? W zeszłym roku Teściowie chyba, o ile pamiętam, a w tym roku?
0: W tym roku będziemy mieć fantastyczny film dokumentalny, Kandydaci Śmierci, Maćka Cuskę. To teraz zwycięzca Dogs Against Gravity, dużego dokumentalnego polskiego festiwalu, już międzynarodowej klasy. To będzie w niedzielę i to jest fantastyczny film dokumentalny, który też będzie w kinach o dojrzewaniu. Maciek, zresztą mój wykładowca filmu dokumentalnego z Warszawskiej Szkoły Filmowej, nagrywał film ze swoimi dziećmi i jego przyjaciółmi przez ponad 14-15 lat. I to jest umont z tego, jak oni co roku wyjeżdżali na wakacje, żeby nakręcić jakiś krótki film. Bawili się film i to jest taki pokaz, jak dzieciaki dorastają, jak się zmieniają, jak idą na studia, o bliskości, o męskości, o budowaniu się relacji. Fantastyczne, naprawdę bardzo wszystkich gorąco zachęcam. Będą też takie bardzo dzikie, dziwne rzeczy, znowu jak to u nas. Będzie nowy program w ogóle w polskiej telewizji, bardzo świetny, komediowy, który też pokażemy przedpremierowo. zanim pojawi się w telewizji. Więc to, co to będzie, niedługo będziemy ogłaszać. Myślę, że to bardzo zainteresuje wszystkich, bo będzie to też gwiazdorska obsada w tym programie i odwiedzą nas również goście z tego programu, więc warto zaglądać na nasze sociale.
1: Salwy śmiechu za

0: zawsze wywoływał dubbing filmów klasy B. Tego też nie zabraknie?
1: Nie, no to już na stałe się wpisało w nasz festiwal. Sztafeta dubbingowa filmów klasy B, jak zwykle w piątek o 17:00, już też pamiętam.
0: Ale nie może zabraknąć również stand-uperów.
1: Tak, jeśli chodzi o stand-uperów, no to oczywiście gala stand-up, ale w tym roku mamy dużo więcej wydarzeń, bo w piątek mamy na przykład open mic. Młodzi stand-uperzy, którzy są jeszcze nieznani, będą open micować w naszym Dziesiątka Śmiałków w kinie Przedwiośnie na małej sali. W sobotę mamy galę stand-up, czyli nazwiska takie jak Adam Van Bendler, Aleksandra Radomska, Bartek Walos, Jasiek Borkowski, Kuba Rafalski i Paulina Potocka. Coroczna gala stand-upu, czyli różnego rodzaju komedia i różnego rodzaju ten spodawany stand-up, ale też będzie Maciek Sztur ponownie ze swoim, już kończąc swoją trasę stand-upową, będzie ze swoim solo spektaklem stand-upowym i on występuje w piątek o 18:00.
0: Warszawska Orkiestra Sentymentalna, tak wyczytałem na którymś z postów u was, będzie potańcówka. To takie coś niezwykłego.
1: Tak, zależy nam, żeby był ruch, wiesz, żeby ludzie tańczyli, żeby ludzie się dobrze bawili. W tym roku mamy taki pomysł, że zaczniemy pierwszym setem potańcówki, rozgrzejemy się, potem otworzymy szybko festiwal, a potem drugi set potańcówki, żeby się jeszcze pobawić i dopiero Big Lebowski, to będzie w piątek, a jeżeli jesteśmy przy koncertach, no to Bowska zagra w sobotę, a w niedzielę na gali zamknięcia koncert muzyki z polskich i zagranicznych seriali komediowych. Orkiestra nasza płocka, dziecięca, zagra te wspaniałe hity.
0: Pokaz mody szlafrokowej?
1: Pokaz mody szlafrokowej też, jak zwykle, od drugiej edycji jest z nami i co roku rośnie. W tym roku mam jeszcze trochę inny pomysł na to, jak to zrobić i jaki dać tutaj temat, więc no, gorąco zachęcam, przed koncertem Bowskiej w sobotę o 20:00 wyjdziemy na pokaz mody szlafrokowej na rynku Starego Miasta w Płocku.
0: Dywan już przygotowany na wręczenie Olafowi Lubaszence?
1: On się przygotowywuje. to jest zawsze dla nas ważne, więc przykładamy tego uwagę. Jesteśmy w procesie wybierania, zamawiania i ogarniania tego tematu.
0: Piąta edycja Big Festiwalowski, 14-16 sierpnia. Będzie się działo, będzie śmiesznie, zabawnie, interesująco, no i różnorodnie, prawda?
1: Tak, tak, bo jak teraz patrzę, nawet tutaj, wiesz, wyjąłem sobie harmonogram, żeby tak szybko odpowiadać, i tak patrzę na te różne kolory, każdy kolor to jest inna sekcja festiwalu, nie tylko inne sekcje, tak jak mówisz, że można przyjść do Muzeum Memów, popatrzeć, co tam u nas, bo otwieramy też 14 sierpnia nową piątą wystawę, pomieszaną z wystawą stałą naszego już muzeum. To, że mamy kino, to, że mamy stand-up, to, że mamy warsztaty, to, że mamy panele dyskusyjne i spotkania z twórcami, to wszystko to są te duże sekcje, ale jak wskakuję do kina, to i mam i kid festiwalowski dla dzieciaków komedię, i mamy te specjalne pokazy, jak na przykład Klątwa Doliny Węży z komentarzem rapera Łony, nasz polsko-radziecki film science fiction, który jest komentowany przez rapera, bardzo zachęcam. I mamy seriale jak TheOffice.pl, i mamy retrospektywę Olafa Lubaszenki, i mamy short festiwalowski, i mamy nawet special Abelarda Gizy, który przedpremierowo, zanim pojawi się w internecie, będzie u nas do zobaczenia w kinie. Nagranie jakby z tego speciala przez cały rok jeździł po Polsce i będzie do zobaczenia w kinie, więc różnorodność jest ogromna. I polska komedia, i przegląd duńskiej komedii, tego jeszcze nie powiedzieliśmy. Przegląd kontentu internetowego ze znanymi youtuberami, którzy będą opowiadać o tym, jak robią filmy nie do kina, nie do telewizji, ale na YouTube, bo teraz każdy może. Więc to też chodzi o to, żeby tym festiwalem nie dość, że przynieść radość, nie tylko sprawić, że ludzie się bawią i poczują luźniej, ale też, żeby zainspirować.
0: Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Alek Pietrzak, pomysłodawca i organizator Big Festiwalowski, był dzisiaj moim gościem.
1: Dziękuję.
2: SK Płock News.
0: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
2: SK Płock.
0: Studio Radia SK, Tomasz Piekarski, autor wielu publikacji o Płocku. Witam cię, Tomku.
3: Witam cię, dobry.
0: Tomasz Piekarski i Piotr Grzeszpanowicz wydali książkę o Radziwiu. Tomek, chciałbym, abyś właśnie historię Radziwia, osiedla przeszło 100 lat temu przyłączonego do naszego miasta, przybliżył dzisiaj słuchaczom Radia SK. Może zacznijmy od tego, kiedy pierwsi osadnicy pojawili się na tych terenach i jak myślisz, dlaczego właśnie tutaj się pojawili?
3: No to są bardzo ciekawe pytania, bo to są cały czas aktualne pytania badawcze, można powiedzieć. Cały czas jakieś nowe informacje na ten temat są odkrywane. W przypadku początków jest to pytanie, które przede wszystkim zadają sobie archeologowie. I takie badania były prowadzone wiele, wiele lat temu, zarówno przez archeologa takiego amatora, tutaj naszego płockiego Kazimierza Gielinka, jak i potem przez archeologów ze środowiska Uniwersytetu Warszawskiego i potem jeszcze Uniwersytetu Wrocławskiego. Radziwie jest prawdopodobnie taką osadą, która pojawiła się w czasach plemiennych, czyli no oczywiście plemienia Mazowszan tutaj w tym rejonie. IX-X wiek, mniej więcej w tym momencie, kiedy powstał Płock. Czyli Płock jako taka siedziba, główna siedziba plemienna Mazowszan, główny ośrodek władzy plemiennej. Natomiast Radziwie prawdopodobnie jako osada służebna, jak to miało wtedy, no to taką rolę te osady, te miejscowości podgrodowe pełniły. I ta osada znajdowała się albo na wyspie, albo po drugiej stronie Wisły. Trudno jest przypuszczać, czym w tym bardzo wczesnym średniowieczu mieszkańcy Radziwia się zajmowali, ale być może to była przeprawa brodu, być może to były jakieś sprawy związane z rybołówstwem, z takimi zawodami bardziej dotyczącymi rzeki. Bo Radziwie właśnie z rzeką było bardzo mocno związane i osadnictwo te wczesne średniowieczne często właśnie no, wokół rzek się rozwijało. Także tutaj Wisła oczywiście przyciągała również takich osadników, przy czym trzeba też pamiętać, że Wisła była no, taką rzeką trochę też graniczną, rozdzielającą różne regiony. Mazowsze północne znajduje się za Wisłą. No, tutaj po stronie Radziwia, Gostynina, no, tutaj mamy do czynienia bardziej z Mazowszem Zachodnim już. Trochę to jest inny region, taki powiedzmy geograficzno-historyczny. Więc Radziwie, można by wysnuć taką hipotezę, było wrotami Mazowsza i może takimi wrotami do głównej siedziby władz plemiennych. Także rozwijało się w średniowieczu jako osada służebna, a potem wraz z pojawieniem się chrześcijaństwa po 966 roku być może w Radziwiu mieli swoją siedzibę na krótko benedyktyni, którzy potem no, zajmowali się między innymi ewangelizacją Mazowszan, ale również stanowili taki pierwszy ośrodek kościelny ważny na Wzgórzu Tumskim i potem też stanowili trzon kapituły katedralnej wtedy, kiedy pojawiło się biskupstwo płockie w 1075 roku. I od razu Radziwie było właśnie własnością tej kapituły. Te powiązania właśnie benedyktynów z Radziwiem no są przez niektórych badaczy właśnie wskazane.
0: Czy wiadomo, kiedy pojawiła się nazwa Radziwie?
3: No to jest pytanie takie, które często pojawia się gdzieś tam w takiej przestrzeni, powiedzmy, szkolno-historycznej, bo czasami ja się spotkałem nawet z taką pracą domową zadaną w szkole. To jest pytanie do językoznawców tak naprawdę. Najprawdopodobniej jest to nazwa pochodząca od jakiegoś założyciela, jakiejś osoby, która no była jakąś osobą, jakimś takim czynnikiem tworzącym osadę. Od jakiegoś, no trudno powiedzieć, radica, być może jest to jakieś imię pochodzenia słowiańskiego. Używano zresztą w średniowieczu nazwy Radzice. Bardzo długo te Radzice, jeszcze w XIX-wiecznych słownikach takie określenie zamiennie z tym określeniem Radziwie było zapisane. Tak, także to jest prawdopodobnie taka etymologia. No można tam oczywiście różne inne hipotezy wysnuwać, ale wydaje się, że to jest najbardziej prawdopodobne.
0: A kiedy ta nazwa zaczęła funkcjonować, wiadomo coś o tym?
3: Ona funkcjonuje już w średniowieczu, więc musiała ukształtować się bardzo wcześnie. Średniowiecze i potem już w tym okresie nowożytnym, w XVI-XVII-wiecznych dokumentach kapituły, takich kapitułach wizytacyjnych, to ta Radziwie już funkcjonuje. I ta nazwa jak gdyby jest zapisywana, zresztą są też różne zapisy dotyczące fundacji, różnych osób duchownych, którzy właśnie mieli różne prebendy z Fundacji Radziwskiej i tam ta nazwa po prostu pada.
0: Generalnie teren Radziwia wyglądał troszkę inaczej niż dzisiaj, prawda, wówczas?
3: Tak, no inaczej płynęła Wisła, inaczej się rozlewała, ona płynęła w zależności też od pory roku, płynęła takim trochę węższym korytem, bardziej zakręcała. Tutaj pod Płockiem trzeba też pamiętać, że wzgórze tumskie wyglądało inaczej we wczesnym średniowieczu, inaczej później po tych osuwiskach, prawda, po tych zapadliskach, które się pojawiały, więc ta Wisła okalała to wzgórze bardziej w kierunku południowym i w związku z tym Radziwie też leżało bardziej tak w tym wschodnim kierunku, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, w kierunku stadionu Stoczniowca dzisiejszego, czy w kierunku tego wału tam koło przystani jachtowej okalała ta Wisła również ten teren jak gdyby od strony południowej, jeżeli się rozlewała w tych momentach roztopów. Tak?
0: Tomek, to były tereny zalewowe. Dlaczego zdecydowano się, żeby tutaj się osadzić?
3: Trudno powiedzieć. Jeżeli była to osada służebna, jeżeli było pewne źródło dochodu, czyli jeżeli ci ludzie wiedzieli, że no, mają możliwość przeżycia, mają możliwość funkcjonowania, to nawet wylewy nie przeszkodziły takim osobom w osadnictwie. Trzeba też pamiętać, że w tych czasach średniowiecznych, nowożytnych, no nie było tak do końca bezpiecznego miejsca w takim naszym współczesnym sposobie myślenia. Wojny, epidemie, zarazy, różnego rodzaju kataklizmy, pożary, no, były na porządku dziennym i w zasadzie dotykały wszystkie różne inne miejsca także.
0: Jak wyglądały dalsze dzieje Radziwia, bo mówimy tutaj o średniowieczu, do momentu, kiedy zostało przyłączone? Jaka była historia tego miejsca i jak się rozwijało?
3: Radziwie wraz z pojawieniem się chrześcijaństwa i organizacji kościelnej stało się własnością kapituły katedralnej. Była to pewna zależność oczywiście feudalna. Wynikały z niej jednak trochę takie mniejsze uciążliwości niż w przypadku chłopów pańszczyźnianych. Mieszkańcy Radziwia musieli przede wszystkim pełnić stróże przy katedrze w określone dni tygodnia, dostarczać smarowidło do dzwonów, no i wykonywać tam różne drobniejsze jakieś, no oczywiście płacić również pewne opłaty wykonywać. Natomiast przez cały w zasadzie okres średniowiecza, okres nowożytny, ta własność w stosunku do kapituły katedralnej pozostała, czyli do jak gdyby do początku XX wieku, do końca XIX wieku. Radziwie było kilkakrotnie zalewane, najeżdżane, palone też w wyniku różnych kataklizmów, a to najazdu pruskiego, a to krzyżacko-czeskiego, a to później w okresie potopu szwedzkiego i również tutaj pojawiały się, w ogóle dzisiaj pojawiają się też hipotezy na temat jak gdyby położenia kościoła. Ten kościół, który tu obecnie stoi, to jest szósty lub siódmy z kolei i ten kościół przesuwał się od Wisły w kierunku bardziej w głąb lądu, w kierunku takim mniej zalewowym. Dzisiaj stoi tak naprawdę na pewnym swoistym pagórku, wzgórzu. Ostatnia powódź go, przypomnę, nie zalała. Jak się patrzy na mapy powodziowe, to wokół kościoła ta przestrzeń jest niezalewowa tak naprawdę. To rzadko kto o tym pamięta. Także kościół wiedział w swojej mądrości o różnych też topograficznych rzeczach.
0: Gdzie po prostu ten kościół wybudować,
3: tak,
0: prawda?
3: Tak, i uczył się, prawda, wraz z tymi kolejnymi wylewami. Dyskusja obecnie toczy się na temat pierwszego kościoła w Radziwiu, bo w zasadzie przeważa taki pogląd, że on nie znajdował się, że ten kościół świętego Benedykta nie znajdował się po lewej stronie Wisły, czyli w Radziwiu, tylko raczej po prawej stronie Wisły. Czyli powiedzmy tutaj mniej więcej, gdzie mamy ulicę Rybaki, albo u podnóża gdzieś tam dzisiejszego kościoła świętego Dominika, Więc no, to są takie dyskusje archeologiczne, związane też z nową interpretacją źródeł historycznych, z interpretacją sformułowania, że naprzeciwko w porcie, naprzeciwko kościoła, książę Konrad Mazowiecki dokonał kaźni na scholastyku Janie Czapli. Takie zapisy no, spowodowały też dyskusję naukową, z której wynikają właśnie te różne historie. No, to są ciekawe rzeczy i z ostatnich lat tak naprawdę pewne ustalenia. Radziwie przeżywało właściwie, jeśli chodzi o ten rozwój taki osobowy, te wszystkie historyczne zawirowania razem z Płockiem tak naprawdę. Było to Radziwie powiązane i jeżeli pada pytanie dotyczące tych odbudowywania trudności po tych różnych wylewach, zalewach, to można też przypuszczać, że obecność jednak miasta, obecność Płocka pomagała, prawda, w odbudowywaniu życia nawet. W XVIII wieku po różnych wojnach, zniszczeniach, szczególnie początku XVIII wieku, liczba ludności Radziwia i Płocka nie była nawet taka duża, bo w Płocku mieszkało około 1500 osób tylko. Natomiast w Radziwiu tak gdzieś około, razem z dziećmi, odnotowywano około 700. Także w zasadzie można powiedzieć, że mieszkały naprzeciwko siebie dwie prawie że równoważne społeczności. Potem to się oczywiście zaczęło zmieniać w XIX wieku. Płock stał się miastem gubernialnym i ta taka urzędnicza aura spowodowała też pewien przyrost ludności. W przypadku Radziwia był to taki naturalny pewien przyrost ludności związany z rozwojem po prostu wsi.
0: Ważnym elementem było powstanie mostu, prawda?
3: Tak. W roku 1838 oddany został do użytku most łyżwowy. No, związany jest tutaj z postacią m.in. inżyniera Jana Marka Lajourdi, no, francuskiego inżyniera hydrologa, który został sprowadzony do Królestwa Polskiego i tutaj no, wykonał różnych wiele takich inwestycji, lokacji, zanim do Płocka trafił. Zdobył też doświadczenie wcześniej inne, m.in. przy budowie bulwaru na Solcu. I ten most po raz pierwszy połączył dwa brzegi taką stałą więzią i to też radziwiakom ułatwiło komunikację z miastem i też umożliwiło im różne takie aspekty, różne powiedzmy czynności związane z zarabianiem pieniędzy. Mogli sprzedawać swoje towary. Wtedy się pojawiają te słynne starsze panie z tobołkami, prawda, które gdzieś tam krążyły na rynku i sprzedawały płody rolne. Jednocześnie ten most musiał być gdzieś konserwowany, musiał być gdzieś zabezpieczany i remontowany i to właśnie na terenie Radziwia pojawił się port, w którym ten most na przykład na zimę był zwijany i tam również właśnie po stronie radziwskiej pojawiły się prywatne firmy napraw różnych, takich związanych właśnie z komunikacją rzeczną, czyli napraw berlinek, takich stateczków, które w XIX wieku się pojawiły, napraw różnego rodzaju łodzi i tam również zaczęli być zatrudniani mieszkańcy Radziwia w tych różnych przedsiębiorstwach. Zresztą te zawody takie związane z Wisłą, to już również XVIII-XIX wiek dla Radziwia jest bardzo charakterystyczne. Wśród mieszkańców Radziwia bardzo dużo było oryli, czyli takich pomocników flisaków. Flisak to już była wyższa trochę, wyższa partia. Natomiast oryle z Radziwia w tych sezonach spławnych bardzo, bardzo często się pojawiali. Do tego piaskarze, żwirnicy, wikliniarze, oczywiście rybacy. Tych zawodów w Radziwiu było bardzo sporo, związanych właśnie z rzeką.
0: Tylko o tym dalszym rozwoju Radziwia i przyłączeniu Radziwia do miasta opowiemy w następnej audycji. A teraz bardzo dziękuję Ci za przybycie do studia. Moim gościem był Tomasz Piekarski, współautor książki o płockim Radziwiu.
2: SK Płock.
0: W magazynie Radia SK Adam Załęski, badmintonista, zawodnik, a zarazem trener klubu sportowego Mazowia. Witam Cię serdecznie.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Czym jest dla Ciebie badminton?
4: Badminton jest dla mnie przede wszystkim ogromną pasją. Ja zacząłem grać w badmintona w drugiej klasie szkoły podstawowej. Nie będę mówił, ile to już trwa lat, ale troszkę już trwa. Badminton staje się coraz bardziej popularny. W Płocku myślę, że również w Polsce staje się coraz bardziej popularny w tych największych większych miastach, ośrodkach typu Warszawa, Wrocław, Gdańsk, no Katowice również, żeby zapisać się na trening czy wynająć kort, to nie jest taka prosta sprawa, czyli ten ruch amatorski bardzo jest popularny. No coraz więcej dzieci chce uprawiać badmintona, bo jest to dyscyplina bardzo wszechstronna, aczkolwiek wymagająca. To też trzeba podkreślić, że badminton jest dyscypliną wymagającą. Myślę, że może nie tylko ja, ale też to są na to różnego rodzaju artykuły, że jest jedną z bardziej wymagających dyscyplin sportowych na świecie. Znaczy wymaga bardzo dużo cech motorycznych, począwszy od tych, które wydają się nam oczywiste w grze w badmintona, czyli powiedzmy refleks, szybkość, dynamika, po takie, które mogą się wydawać takiemu odbiorcy, który pierwszy raz widział badmintona, nieoczywiste, czyli wytrzymałość, no, kondycja czy siła. Te wszystkie czynniki, te wszystkie cechy motoryczne, które składają się na takiego zawodowego badmintonistę, muszą być na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Stąd ten trening jest ogólnorozwojowy, może na pewno też, tylko ukierunkowany na te poszczególne cechy motoryczne, nie mówiąc już oczywiście o technice czy taktyce gry.
0: No z tego co mówisz, to co? To każdy może grać badmintona, czy niekoniecznie?
4: Właśnie, tutaj każdy może oczywiście zacząć badmintona. To jest dyscyplina sportowa dla wszystkich, naprawdę dla wszystkich, w różnym wieku, więc tutaj każdego zachęcam do tego. Taki przykład podam, bo chyba warto. Na Mistrzostwach Polski seniorów, czy na zawodach seniorskich, gdzie jest podział na kategorie wiekowe, mamy zawodników, którzy kończą 80 lat. Tak więc to powinien być powód do tego, że każdy może taką dyscyplinę sportową uprawiać. Oczywiście ci zawodnicy, którzy mają to 70-80 lat, trenowali wcześniej, prawda? Coś, cały czas się ruszali. Oni praktycznie tego badmintona mieli pewnie od początku swojej przygody ze sportem. Ale to pokazuje, że każdy może. No, podczas takiego amatorskiego meczu czy godzinnego treningu badmintona czy gry badmintona spala się około 500 kalorii. To też jest takie 400-500 kalorii gdzieś tam takiego treningu, gdzie trzeba trochę pobiegać.
0: Podobno to najszybszy sport świata.
4: Tak, to jest najszybsza dyscyplina sportowa na świecie.
0: Powiedzmy dlaczego właśnie.
4: Tak. Uderzona lotka przez zawodnika. Jest rekord świata w tym temacie. On jest pobijany zresztą co chwilę o jakieś tam 2, 3, 4 kilometry na godzinę. Teraz wynosi około 500 kilometrów na godzinę, czyli lotka uderzona przez zawodnika w początkowej fazie lotu leci około 500 kilometrów na godzinę, co naprawdę jest już takim wyśrubowanym dość mocno rekordem.
0: To czyli lepiej nie dostać taką lotką w trakcie gry.
4: Tak, to prawda. Byłem świadkiem, jeżeli tutaj mogę wtrącić taką właśnie dygresję odnośnie tego, co powiedziałeś. Byłem świadkiem podczas zgrupowania kadry narodowej. Jak ja sam jeszcze byłem zawodnikiem, że kolega, z którym trenowaliśmy, dostał lotką w okolicach oka. No i niestety 2 tygodnie później nie pojechał już na Mistrzostwa Europy juniorów młodszych bodajże. Wykluczyło go to po prostu, więc to, co powiedziałeś, jak się dostanie, no to jeszcze w takie punkty newralgiczne gdzieś tutaj w okolicach twarzy, to może się stać krzywda, no ale rzadko się coś takiego zdarza.
0: O,
4: może
0: no
4: tak,
0: właśnie,
4: to też
0: skoro mówimy o takich kontuzjach, czy kontuzje bywają też w tej dyscyplinie?
4: Znaczy bywają jak w każdej innej. To na pewno to trzeba podkreślić. Na tym amatorskim poziomie na pewno ich jest mniej. Chociaż tutaj pewnie też się zdarzają ze względu na to, że dopiero ktoś wchodzi w tę dyscyplinę sportową, chce jak najbardziej ją chłonąć i grać co chwilę, więc ten organizm jest po prostu nieprzygotowany do tego i wtedy mogą się pojawiać kontuzje. Natomiast już zawodnicy profesjonalni na tyle mają rozbudowany trening siłowy i taki zapobiegający kontuzjom, że te kontuzje zdarzają się, ale nie aż tak często. Tutaj trzeba, no mówię, podkreślić to, żeby pokazać to, że ta dyscyplina jest bardzo dynamiczna, więc tych zmian kierunków jest dość sporo, skoków, wyskoków, lądowań i stąd mogą się pojawiać jakieś kontuzje. Natomiast jeżeli się do tego mocno dobrze przygotujemy pod względem fizycznym, również siłowym, to tych kontuzji na pewno będzie mniej.
0: Dla tych, którzy nie do końca wiedzą, nie znają zasad gry badmintona, właśnie, jak wygląda boisko, jak się gra w badmintona sportowego, co jest potrzebne do tej gry?
4: co jest potrzebne do tej gry. I to jest kolejna rzecz, która powinna zachęcić osoby, które chciałyby rozpocząć, czy dla dzieci swoich, czy dla siebie, przygodę z badmintonem, bo to tak naprawdę stosunkowo niedroga dyscyplina sportowa, gdzie rakietę można już spokojnie kupić, taką amatorską, w okolicach 100 zł. Nie polecam zakupów takich rakiet, że tak powiem, w cudzysłowie, w kiosku, gdyż tutaj jest to słaba jakość, lepiej dołożyć kilka złotych i mieć taką rakietę już za 100 zł, to myślę, że spokojnie można mieć rakietę, która posłuży.
0: No i tu mnie zaskoczyłeś, bo wydawało mi się, że jest to też dyscyplina podobnie droga jak tenis.
4: Znaczy, ja taką powiedziałem rakietę najtańszą, nie? Najtańszą. Mhm. Gdzieś my, czy zawodnicy zawodowi grają w okolicach 1000 zł, 900 zł, tak, czyli są te rakiety nieco droższe, natomiast tutaj nie ma znaczenia dla takiej osoby, czy dziecka, czy osoby dorosłej, dopiero zaczynającej przygody, czy ona będzie miała, czy będzie ważyła tyle, czy będzie miała balans taki i kosztowała oczywiście stosunkowo więcej. Czyli jesteśmy przy temacie rakiet, to jeszcze lotki, no bo trzeba mieć lotki.
0: Ta lotka też jest ważna i jest inna od zwykłej kometki.
4: Lotka, tak. Znaczy, jeżeli chodzi o ten amatorski i początkowy dla dzieci trening, to są to lotki plastikowe, nylonowe. Takie pudełko 6 sztuk, które starczy naprawdę na bardzo długie, bo one się tak nie niszczą szybko. Tu w koszt w granicach 50-60 zł. Czyli mamy podsumowanie, takie 100 zł rakieta, 60 zł lotki, 6 już tych lotek.
0: A później już profesjonalne lotki.
4: Lotki profesjonalne, składające się z piór gęsich 16, taka tuba lotek kosztuje w granicach 100 zł, 12 sztuk. Można też kupić tańszą w okolicach 80 zł, ale można też kupić i droższą w okolicach 200 zł. I tu już te koszta są ciut większe, bo te lotki piórowe są mniej trwałe od tych lotek nylonowych.
0: No dobrze, skoro mamy już sprzęt, to co dalej? Jak wygląda boisko? Jak gramy?
4: Boisko jest w formie prostokąta, tak? Tutaj teoretycznie gramy na hali. To jest taka rzecz, którą trzeba pamiętać. Natomiast taką kometkę, którą wymieniłeś, też teraz powiedziałeś o kometce, można grać sobie na dworzu, tak? Rekreacyjnie. Uh-huh. Gdzieś na działce czy na plaży.
0: No tak, ale
4: natomiast
0: to nie
4: mówimy
0: ma takich
4: tak,
0: konkretnych
4: tak,
0: zasad,
4: tak, tak,
0: prawda?
4: Konkretnych zasad. No to gramy na boisku. Jest siatka na wysokości 1,55 m. I zaczynamy serwisem, czyli podobnie jak w tenisie, może tutaj będziemy próbowali też odnośnie tenisa. Zaczynamy z serwisem po przekątnej, na połowę po przekątnej, na stronę przeciwnika po przekątnej. No i później gramy praktycznie wszędzie w obrębie boiska. Pierwszy, ta zagrywka, czyli ten serwis, musi być zaserwowana za linię serwisową, która jest oddalona od siatki około 1,5 m. Gramy do 21 punktów, taki mecz profesjonalny, do 2 wygranych setów. Przystanie 20-20, muszą być 2 punkty przewagi, czyli kończymy dopiero przy 20-20 bądź 23-21, ale do 30, czyli nie może być 31-29. 30 kończy.
0: Adam, dlaczego wybrałeś akurat ten sport, a nie inny?
4: Znaczy, to się wszystko zaczęło w szkole podstawowej. To jest właśnie bardzo istotny też element tutaj, tak nawiązuje do obecnej sytuacji w szkolnictwie, że te wszystkie pasje, które później człowiek młody będzie gdzieś tam, będzie z nim w dalszej części swojego życia, zaczyna się tak naprawdę od szkoły podstawowej. Ja zacząłem od szkoły podstawowej, w szkole numer 6, szkoła podstawowa numer 6, u świętej pamięci pana Piotra Bytnera. I to była druga klasa szkoły podstawowej, więc tutaj zacząłem w drugiej klasie szkoły podstawowej i tak to się zaczęło. Bardzo mi się ta dyscyplina od razu spodobała. Myślę, że ta kwestia sportu indywidualnego jednak była dla mnie może znacząca. Próbowałem też wcześniej innych dyscyplin sportowych, jak to młody człowiek, natomiast będąc na hali po kilku treningach stwierdziłem, że to jest to. Odpowiadam sam za swoje błędy. Nie zrzucam na kolegę, że mi nie podał, czy coś takiego. No, jeżeli ja zepsułem, to ja zepsułem. To było chyba w tym wszystkim najciekawsze.
0: A co zaważyło, że zostałeś trenerem tej dyscypliny?
4: Znaczy, trenerem zacząłem być praktycznie już prawnie, można tak powiedzieć, jeszcze w liceum. Byłem w szkole mistrzostwa sportowego, w jednej z najlepszej szkole mistrzostwa sportowego w tamtych czasach, w Głubczycach, w województwie opolskim. Radzieckim. Tam była również kadra narodowa badmintonistów i była też szkoła mistrzostwa sportowego, którą kończyłem. W klasie byliśmy w 15 osób, wszyscy badmintoniści. Do tej pory oczywiście mamy kontakt. Były to osoby, które były na Igrzyskach Olimpijskich. Natomiast w ostatnim roku, czyli w czwartej klasie liceum, pani dyrektor zorganizowała dla nas kurs instruktorski. To był taki prezent od niej dla nas i wtedy już prawnie, bo skończyłem ten kurs instruktorski, byłem trenerem. Po powrocie do Płocka, po studiach zacząłem praktycznie już od razu po 3 latach być trenerem. Czemu? No, chciałem przekazywać tę wiedzę i te doświadczenie, bo wiedziałem, że to jest świetna dyscyplina sportowa.
0: Co lubisz bardziej? Być zawodnikiem czy trenerem?
4: Trenerem już chyba tak. Trudne pytanie. Bardzo lubię grać, natomiast może powiem tak. Bardziej stresuję się na meczach zawodników swoich. O, to jest chyba odpowiedź na pytanie.
0: Niż na swoich, jak
4: niż
0: grasz?
4: Na swoich, tak. Bardziej przeżywam te mecze. Teraz, jeżeli chodzi o moją grę, no to jest to, wiadomo, bardziej dla siebie gramy. No, oczywiście rywalizacja jest ważna, natomiast nie mam jakiejś takiej presji, żebym osiągał nie wiadomo jakie wyniki. Cieszy mnie gra i to jest bardzo ważne, natomiast bardziej przeżywam mecze swoich zawodników, co pokazuje chyba, że bardziej zależy mi na tym, żeby zawodnicy jednak postęp robili niż ja sam.
0: Osiągnięcie twoje, które najbardziej cenisz?
4: Osiągnięcie. No, było ich sporo na arenie tutaj ogólnopolskiej, ale to pamiętam rok 2010, wiem, że to odległe czasy. Dostałem się do Mistrzostw Polski z eliminacji. Nie byłem absolutnie faworytem, bo dostałem się z eliminacji i zajęłem tam 2. miejsce. Srebrny medal Mistrzostw Polski, przegrywając w finale z kolegą później z klasy, właśnie z tej szkoły mistrzostwa sportowego, Adamem Cwaliną, który 2-krotnie, 3-krotnie był na Igrzyskach Olimpijskich. To był taki pierwszy sukces mój, że można, że uwierzyłem, że faktycznie, kurczę, można się przebić. I później cyklicznie zdobywałem medale Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Też sukcesem było dla mnie dostanie się do Bundesligi Austriackiej, gdzie spędziłem 2 lata. Grałem tam przez 2 lata po liceum od razu, więc co jakiś czas jeździłem, no co 2 tygodnie jeździłem do Wiednia, żeby reprezentować klub z Ligi Austriackiej przez 2 sezony. To było też dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. No to takie najważniejsze myślę rzeczy, które no i te z takich najbardziej bliskich to ćwierćfinał jednak Mistrzostw Świata tu w badmintonie seniorskim, które były w Korei. No niesamowite to były emocje po zwycięstwach nad Azjatami. Gdzieś tam, gdzie zawsze się mówi, że są nie do pokonania, czy ich poziom jest dość wysoki. Udało się jeden i drugi mecz wygrać, później trzeci i w ćwierćfinale dopiero przegraliśmy. To były też wspaniałe emocje i też bardzo miło je wspominam.
0: Adam, jakie są twoje marzenia zawodnicze i trenerskie?
4: To zacznę może od tych trenerskich, tych ważniejszych. Wychować olimpijczyka. Wychować olimpijczyka, wychować zawodnika bądź zawodniczkę, która dostanie się na Igrzyska Olimpijskie. To jest moje marzenie. Już jeszcze bardziej konkretne to, żeby zdobył medal olimpijski, ale to jest ciężka praca. Natomiast, no, pytałeś o marzenia.
0: Ale jest szansa.
4: Jest szansa. Pytałeś o marzenia, jest szansa. A jako zawodnik, żeby omijały mnie kontuzje. A reszta przyjdzie sama, naprawdę. Żeby omijały mnie kontuzje, żebym miał ten zapał cały czas i motywację do grania, do treningów. I tak jak powiedziałem, żeby przede wszystkim omijały mnie kontuzje, to jestem przekonany, że będzie dobrze.
0: Powiedz mi w takim razie, od jakiego wieku można zacząć grę badmintona? Od jakiego wieku można zgłaszać się do Klubu Sportowego Mazowia, żeby u was zacząć tę przygodę?
4: Generalnie tak zazwyczaj jest, że im wcześniej, tym lepiej. Czyli gdzieś w takich dyscyplinach technicznych, takich jak taką dyscypliną jest badminton, ta 1., 2., 3. klasa szkoły podstawowej, bo w takim przedziale wiekowym generalnie robimy nabory, byłoby najlepiej. Ale zapraszamy tak naprawdę wszystkie dzieci ze szkoły podstawowej. Dla każdego znajdzie się na pewno miejsce. Natomiast większe prawdopodobieństwo jest jakby osiągnięcia wyniku, jeśli dziecko zaczyna wcześniej. To myślę, że w każdej dyscyplinie dyscyplinie sportowej jest podobnie, ale absolutnie, tak jak powiedziałem, nie można skreślać dzieci, które są nieco starsze, a chcą grać, tak na pewno znajdzie się dla nich miejsca, jak wykażą się odrobiną talentu i chęci, to myślę, że spokojnie mogą się rozwijać i osiągać lepsze wyniki.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem był Adam Załęski, badmintonista z Płocka, zawodnik, a zarazem trener klubu sportowego Masowia Płock.
4: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu.
2: SK Płock. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
5: Zacznę nawiązaniem. Nawijają mi makaron na uszy, rzucają mięsem fajnie, ale już nie wiem, czy rapują, czy słuchają Rap 20. Co prawda na koniec bez rymu, ale wiecie, o co chodzi. To nawiązanie do Quebo na Fide, ja to Matif uczyło, a to jest Rap 20. Zaczynamy odliczanie 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce. To wy je układacie, to wy uważacie je za najlepsze kawałki, bo to wy głosujecie na nie na sk.pl. Sporo dzisiaj nowości, są też nowe propozycje. O tym wszystkim pogadamy. Są też kawałki, które wypadły z notowania i to wszystko dzisiaj razem z wami sprawdzę. No i co? Może jedziemy od razu. White 2115 to coś, to tydzień temu było miejsce 8, teraz już miejsce 20. Startujemy na grubo.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.

0: Ja, to znowu ja i znowu nawiązanie do Quavo na Fide, ale dziś nie o nim. Kizo, Nataliza, Nie ma nas tam, to 18 miejsce rap 20, przed tygodniem była to 11, a więc trzy numery do tej pory zaliczyły spadki, bo podobnie jest z Deszczem od Mikisa Aliena i For Money, to było miejsce 7, teraz 19. Spore te spadki na początek, ale zobaczymy, jak będzie dalej. A dalej jest Mata, po burzy zawsze wyjdzie słońce, faktycznie ta maksyma to prawda. I było to miejsce 12, teraz już 17.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: trochu polski, trochu czeski. Oki, Ewa Farna, Jan Gigi i o co chodzi? Jeszcze raz, to bez zmian miejsce 16. Tym razem zacząłem nawiązaniem do Frostiego, który to też z Ewą kiedyś kawałek nagrał. Natomiast teraz nie o Ewie, a o BDOS-ie, Mai Mecan i Fundacji Cancer Fighters. Ich kawałek ciągle tutaj jestem, a więc ten pierwszy z disów na raka tym razem wylądował na miejscu 15. Mogę wam już teraz powiedzieć, że dziś usłyszymy jeszcze dwa disy na raka, a przynajmniej dwa kawałki związane właśnie z fundacją i z których to dochód pójdzie właśnie na pomoc tym małym wojownikom. Miejsce 15, Betty, no to gramy.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 15.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Majo, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: Lubin i Janusz Walczuk to 13 miejsce Rap 20. Panowie zrobili na tyle fajny kawałek, że postanowiliście wrzucić go do Rap 20 i nas to nie dziwi. 13 miejsce jako debiut. Możecie głosować na ten numer na sk.pl i działać, aby pojawił się tutaj jeszcze raz, może nawet na wyższym miejscu. Słuchajcie, są kawałki za to, które w tym tygodniu wypadły z notowania. To 4 numery. Na 9 przed tygodniem była Dziarma z kawałkiem Wszystko. Tym razem jej nie ma. Można jeszcze głosować, można sprawić, aby wróciła. Tak samo 27 Fact Demons i Jemka. Zapomnij o mnie, to kawałek, który z 15 miejsca tym razem nie zmieścił się w notowaniu. Jonathan Biała, Solar, Nikoś, nie da się zasnąć. Ten numer przez tygodnie królował w Rap 20. Tym razem już wypadł z 18. Jeszcze Żabson i PZ, Guardian Angel, Ultramax. Zresztą nie tylko PZ i nie tylko Żabson tam rapują, ale w każdym razie między innymi oni tydzień temu byli na miejscu 20. Teraz już wypadli z notowania. Oczywiście sk.pl, tam możecie głosować i przywracać te numery. No, a z tym ostatnim również było podobnie jak z Nie da się zasnąć. Otóż przez bardzo, bardzo wiele tygodni ten numer dominował. A co zdominuje teraz waszą i naszą antenę? Fukaj i Lipka i Chcę więcej. To było miejsce 3, teraz już 12.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 12.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Głosuj na SKPR 11.
1: Jak pies bez pański za mięsem, biegnę jak dekadę wcześniej. Już ciebie nie widzę we śnie, głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy, wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co suka ci papla, twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską, zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu.

0: te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje chłopcy błądzą. Rozkłady mocnych trac, piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak

0: sądzą.
1: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
2: Eska Płot.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
4: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
5: Rap 20 trwa, odliczamy najlepsze rapowe numery, robimy wszystko, aby polski rap brzmiał jak najlepiej i aby Rap 20 brzmiała jak najlepiej, bo to w końcu wy układacie playlistę na sk.pl swoimi głosami, a to Matif uczyło, nic się w tym temacie nie zmienia, ale zanim powiem, co tym razem jest na miejscu 10, tutaj zmiana jest, to powiem wam jeszcze o nowej propozycji, która pojawiła się na sk.pl, to kawałek od pana, którego dobrze znacie. Zresztą możecie go znać ostatnio szczególnie z TikToków, a raczej z trendu, który z nim jest związany. Mam tu na myśli Wac Toja. Ten pan nagrał kawałek Kolejna Noc. Możecie na niego głosować. Myślę, że doskonale znacie ten numer. My przechodzimy do dziesiątki. To Miu, PZ, BDOS 2, 115 i Fantazje. Spadek z czwartego na dziesiąte.
4: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na sk.pl 10.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował.

0: Oki i Dawid Podsiadło, Bluza Taty, to kolejna z nowości w tym tygodniu. Mogę też powiedzieć i powinienem powiedzieć, że wcześniej pojawił się też Louis Villain i Fukaj z kawałkiem Border Collie. To dwie nowości. Na 9 właśnie Louis Villain i Fukaj, na 8 Oki i Dawid Podsiadło. Zdradzę wam jeszcze, że to nie jest ostatnia nowość, którą słyszeliście. Dziś będzie jeszcze jedna na wyższym miejscu. Teraz już jednak nie nowość, a skok z miejsca 14 na 7. Taco Hemingway, Livka i Zepi Zep i Frascati.
1: Rap 20 w Radiu SK 7.
2: Krople deszczu na mym karku, w płaszczu mam schowany zep.

nudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły nawet.

0: znana, a więc Zamsona jest dzisiaj na 6. miejscu rap 20. Jak miło widzieć, że mocno głosujecie na ten kawałek. Mocno, bo skoczył z miejsca 17. Naprawdę dobrze to wygląda. A teraz coś, co dobrze również brzmi. Nigdzie się nie wybieram, przysięgam. Czy coś mówi wam ten tytuł? Myślę, że na pewno tak. Szpaku, Nati i Fundacja Cancer Fighters. Obiecałem, że to nie jest ostatni diss na raka, który dziś słyszeliśmy. No i faktycznie to prawda, bo wcześniej pojawił się już BDOS z Mają Mecen, teraz Szpaku i Nati. No i zagrajmy ten numer, to już piątka z 13.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.
2: Jestem Natalia, choruję od 6 lat. Wygram to.

Było miejsce drugie, teraz nie zmieścili się na podium. Gipsy Kukon, Ty Masz, to miejsce czwarte rap dwudziestki, ale cały czas trzeba powiedzieć, że to jest ogromny hit, zresztą znacie go doskonale z anteny Radia SK również w dzień, bo faktycznie ten kawałek się tam pojawia. Zagrajmy jednak miejsce trzecie i tutaj będzie spore zaskoczenie. Ten numer tydzień temu był pierwszy. To nieodpowiedzialne. Chivas, trójka tym razem.

To nieodpowiedzialne od Chivasa, spadek z miejsca pierwszego na trzecie, a więc doskonale już wiecie, że miejsce pierwsze będzie tym razem inne. Na pewno to będzie jakaś nowość lub kawałek, który zaliczył spory skok. Natomiast zanim miejsce pierwsze, to jest jeszcze White 2115 California Love. To z kolei skok z miejsca piątego na drugie.

0: Mati Fuczyło to ja. Dotarliśmy już do najwyższych miejsc Rap 20. Przypominam, że to wasze głosy decydują o tym, kiedy jaki kawałek się pojawia w Rap 20. Pamiętajcie też o tym, aby głosować na nowe propozycje, które cały czas na was czekają. No i co? Powiecie na to, aby zagrać pierwsze miejsce tym razem? No i muszę wam powiedzieć, że miałem okazję poznać zarówno jednego twórcę tego kawałka, jak i drugą twórczynię tego numeru. No i jest to piękna historia. Miałem okazję też odwiedzić na miejscu, nagrać TikToki. Czy wiecie już, o kim mówię? Wpadajcie na Instagram Radia SK, tam można zobaczyć te TikToki, o których wspominam, a teraz już zagrajmy. Pierwsze miejsce Rap 20 to waszymi głosami w tym tygodniu Łatwo Gang, Majko i Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia. No to co? Zagrajmy to wesce i to na pierwszym miejscu Rap 20.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl numer 1.

0: Escapot.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na